0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Na widok jej pozbawionej włosów, wytatuowanej głowy, młode koguty na chwilę przestały się ze sobą szarpać. W czarnym trykocie odsłaniającym brzuch i krótkich spodenkach Lena wydawała się szczuplejsza, wręcz chuda, więc wkrótce, zgodnie ze swoimi przewidywaniami, usłyszała napędzane testosteronem komentarze. Policjantka miała ochotę na zwarcie, więc ruszyła prosto do szefa placówki, który nudził się przy biurku, pojadając żelki. Gonzo, daj mi jednego z tych typów na ring, zażądała.
2: Zły dzień, zapytał i zagaił coś o jej najstarszym bracie Sebastianie, z którym kiedyś służył w marynarce.
1: Lena widziała ich zdjęcia z misji i Gonzo od tamtej pory bardzo zdziadział, czego nie można było powiedzieć o Esie, bo tak nazywano najstarszego z rodzeństwa Silewiczów. Brat Leny po odejściu z wojska prowadził firmę oferującą szkolenia paramilitarne. Jeśli ktoś w tym kraju chciał skakać na spadochronie z okazji urodzin czy innej rocznicy, mógł skorzystać z usług jednej z jego firm. Jego najlepszy kumpel, właśnie Gonzo, postawił na salę do walki, chałupniczą siłownię i miał pod sobą z 10 szkolonych byłych żandarmów, którzy uczyli ludzi, jak się bić. Jeśli jest chciał zrzucić z krzyża trochę złości, przychodził do Gonza i ten organizował prywatne sparingi, z których obaj mieli całkiem niezły zarobek, bo chętnych do takiego rodzaju hazardu było sporo. Gonzo organizował też szkolenia z samoobrony dla kobiet. To na nie w pierwszym okresie Lena wysłała Darię Walewską. Dla Leny Gonzo był zawsze śmiesznym wujkiem, który bywał w domu Silewiczów i jako jedyny z towarzystwa tańczył z żoną tango oraz za każdym razem płakał na Foreście Gumpie, a tylko czasami na meczach polskiej siatkówki. Teraz przyglądał się Lenie z psotnym uśmiechem i była już pewna, że wizyta tutaj przyniesie jej ulgę.
2: Może od razu trzech? Zakpił Gonzo.
1: No i fajnie, odparła.
2: Czyli jesteś ostro wkurwiona, zdiagnozował. Normalnie jakbym Esa widział. Jesteście identyczni.
1: Chwilowo nienawidzę ludzi. Wyburczała. Gonzo namyślał się chwilę.
2: A wreszcie rozciągnął usta w złośliwym grymasie i zawołał ekipę młodzików. Rzucił im wyzwanie, a potem najwyższy z nich wskoczył za sznury.
1: Lena podziękowała trenerowi skinieniem głowy i zaczęła się rozgrzewać. Skakanka, pompki, podciąganie. A następnie, chociaż wiedziała, że idzie za szybko, sięgnęła po rękawice i zaczęła uderzać w gruszkę. Słyszała, że jej przeciwnik też się przygotowuje. Nie mogła doczekać się walki. Wiedziała, że to ją odpręży. Wyrzuci z siebie złe emocje, uspokoi się. A to, że trafił się napalony na zwycięstwo amator, było jak prezent od losu. Chciała zobaczyć jego minę, kiedy łysa laska kładzie go na deski. Bo z pewnością liczył, że długo będzie mógł opowiadać o tym, jak o jakimś cholernym triumfie. Rozgrzewała się jeszcze jakiś czas, aż uznała, że jest wystarczająco nakręcona. Wdarła się z impetem na ring i zaczęła tańczyć wokół wyższego od niej o dwie głowy chłopaka. Ojciec zawsze powtarzał jej, że przy takiej budowie jej największym atutem jest szybkość. To, że była jak na dziewczynę wysoka i miała długie ręce, również zaliczał do zalet. Jej wiotka budowa nie pomagała, bo choćby ćwiczyła codziennie, ciosu nigdy nie będzie miała jak facet, ale to, co może zrobić, to przeciwnika przechytrzyć, rozwalić go strategicznie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Znaczną część już zdigitalizowano. Jest dostępna na stronie biblioteki cyfrowej Gallica. Na początku lat 80. ubiegłego wieku niektóre notatki laboratoryjne Marii Skłodowskiej-Curie, kilkadziesiąt stron, kupił zgodnie z prawem amerykański wydawca. Zapłacił 450 tysięcy franków, wtedy prawie 70 tysięcy euro. Zamierzał sprzedać je kartka po kartce z certyfikatem autentyczności. Notatki odzyskano. Pierre Pellerin, francuski lekarz, specjalista w dziedzinie ochrony radiologicznej, założyciel i dyrektor Centralnej Służby Ochrony przed promieniowaniem jonizującym, wykonał wtedy badania, między innymi autoradiografię. Ekspertyzy trwały od 26 grudnia 1984 do 6 stycznia roku następnego. Okazało się, że radioaktywne są nie tylko odciski palców Marii znalezione na kartkach, ale również atrament, którego używała. Paryż, rok 2011 i później. Pracownik archiwum podaje mi kartkę. Muszę podpisać oświadczenie, że wiem, iż dokumenty, które zaraz otrzymam, mogą być szkodliwe dla mojego zdrowia. Jeszcze kilkanaście lat temu musiałabym zapewne nałożyć ochronne ubranie. Dziś wystarczą okulary oraz białe, bawełniane rękawiczki. Zeszyt w kratkę, w beżowej oprawie z płótna, ma pożółkłe kartki oraz format 22,5 cm na 17,5. We fragmentach po raz pierwszy publikowała go w biografii matki w 1937 roku Ewa Curie. Jednak dopiero w styczniu 1990 rodzina udostępniła dziennik naukowcom. Ktoś go kiedyś nazwał żałobnym. I tak zostało. 73 strony, zapisanych 28. Stronę 22 ktoś przedarł na pół. Zresztą wiele jest kartek w tym zeszycie, z których odcięto początek lub koniec. Maria prowadziła ten dziennik nieregularnie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja sobie zawsze mówię, że z jednej strony jestem inteligentny, ale niezbyt mądry.
3: Tak bywa.
2: Bywa, czasami, prawda? Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Sztuka w roli głównej. O tym, co czeka nas na wystawie Andy Warhol od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie, tuż przed otwarciem tej ekspozycji, opowiedzą nam goście poranka. Alina Kamińska i Wojtek Piotr Onak.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały takie produkcje jak Prawdziwy ból, Ogniem i mieczem, Sami swój początek, Kronika wypadków miłosnych i wiele innych.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już dziś po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Temporanki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sztuka w roli głównej. O tym, co czeka nas na wystawie Andy Warhol od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie, tuż przed otwarciem tej ekspozycji, opowiedzą nam goście poranka. Alina Kamińska i Wojtek Piotr Onak.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: Spokojna przystań dla żeglarzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

217 dzień roku, 5 dzień sierpnia i środa. Dzisiaj po południu będziemy z wami w Lublinie. To jest kolejny przystanek na filmowej mapie Polski RMF Classic. Tam będzie bardzo gorąco, także pogodowo o tym będę donosił w wieściach pogodowych tuż po faktach. No a porannie po prostu jesteśmy razem, co jak słychać mnie na przykład cieszy. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych, bo to zazwyczaj rano sprawdzam. Panie, panowie, dzień bielizny, no czyli tej części garderoby, która zwykle pozostanie w cieniu. To idźmy dzisiaj za przykładem bielizny, starajmy się jak najdłużej pozostawać w cieniu, bo środa gorąco. I muzycznie też jakoś tak dziwnie, no gorąco się zrobiło od razu, bo Marilyn Monroe się do nas wprasza.

0: Od wczoraj, od w zasadzie 11 zastanawiałem się, jak tu z Państwem zacząć dzień miło. No, to polonezem zacząłem. Co na to, Marlena Chudzio? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja na to, że to jest bardzo dobry sposób zaczęcia dnia. Takim krokiem proszę się poruszać, bo będzie bardzo upalnie i o tym także w faktach.
2: Reklama. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biebronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
4: Po reklamie.
5: Piąty dzień sierpnia. Jest środa. Zbliża się godzina siódma. Słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Mamy dla Was pierwszą porcję porannych faktów. Marlena Chudzio.
6: Do 14 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ataku na obwód kijowski na Ukrainie. 27 osób zostało rannych. Atak poważnie uszkodził wiele budynków w kilku dzielnicach Kijowa. Jak przekazały władze wojskowe, rosyjskie rakiety balistyczne zaatakowały 7 rejonów miasta, a alarm obrony powietrznej obowiązywał przez ponad godzinę. Pociski spadały także na miejscowości w pobliżu ukraińskiej stolicy. Ratownicy wciąż gaszą pożary w kilku miejscach. Rosyjscy siatkarze nie wystąpią w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Polsce. Pomimo zgody Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na powrót Rosjan do światowej rywalizacji, zwraca uwagę na to Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Wojciechu, jakie są powody rezygnacji zawodników z państwa Putina?
7: W oficjalnym oświadczeniu Międzynarodowa Federacja Siatkówki zaznacza, że z gry w turnieju zrezygnował rosyjski związek. Władze tego związku tłumaczą, że taką decyzję podjęły z powodu braku gwarancji bezpieczeństwa dla rosyjskich zawodników. Prezes tamtejszej Federacji Siatkówki Stanisław Szewczenko dodał również, że na turnieju w Polsce będzie mało sportu, a bardzo dużo polityki. Rosyjskie siatkarki być może zagrają jednak w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które będą rozgrywane w USA i Kanadzie. Rozmowy w tej sprawie z organizatorami turnieju jeszcze trwają. Obie reprezentacje tego kraju na pewno wystąpią w przyszłorocznej Lidze Narodów. Z tego powodu turniej powiększono z 18 do 19 reprezentacji i niewykluczony jest mecz Polski z Rosją na neutralnym gruncie.
6: Pożary szaleją we Francji i Hiszpanii. Walkę z żywiołem w obu krajach śledzi nasz korespondent Marek Gładysz.
8: Już od ponad 2 tygodni ponad 1000 strażaków walczy z płomieniami niedaleko francuskiej Rywiery, a ściśle mówiąc w rejonie miejscowości Corrèze. Według szefa MSW Laurenta Nunieza to najdłużej trwający pożar w tym regionie od czasu prowadzenia rejestrów. Żywioł zniszczył tam w sumie ponad 6 tysięcy hektarów lasów. Rozprzestrzenianie się płomieni zostało wprawdzie zatrzymane, ale zagaszanie pożaru może według wielu specjalistów trwać jeszcze relatywnie długo. Większość samolotów gaśniczych z innych krajów zakończyła już działania we Francji i Hiszpanii, ale w gaszeniu serii pożarów wykorzystywane są tam jeszcze graniczne wozy strażackie.
6: Przed nami kolejny dzień tropikalnych upałów. Wczoraj najcieplejszym miejscem w Polsce był Wrocław, a nowy rekord może dziś paść na południowym wschodzie naszego kraju. Termometry mogą pokazać 38 stopni w Krakowie, Lublinie i Kielcach. Aktualną prognozę i sposoby na upały mamy na rmf24.pl, a ochłody można szukać na kąpieliskach.
9: Przyjechałam na półkolonie, to jest mój pierwszy raz na rolki i na basen i jest bardzo fajnie i na pewno przyjadę tutaj też za rok. Są zjeżdżalnie, tylko jest bardzo zimna woda i to jest bardzo fajne. Można się ochłodzić.
10: Fajnie jest, bo można się opalić w końcu. Bo ja do opalania to kiepska jestem, ciągle blada bardziej.
11: Widzę, że już coś tam słonko złapało. A mama lubi się opalać?
12: Teraz jak jestem starsza, to jest coraz mniej, ale uwielbiam słońce, bo jest go tak mało w ciągu roku.
11: Poprawia nam się nastrój, kiedy jest tak słonecznie?
12: Zdecydowanie. Nawet do pracy się lepiej wstaje.
13: Dobry humor dominuje na wrocławskiej pływalni przy ulicy Wejherowskiej, którą odwiedziła nasza reporterka Martyna Czerwińska. Korzystajcie z lata, no i oczywiście uważajcie na słońce.
14: Tak, tak. Szczególnie jak się wstaje tak 6:21 stopni, wtedy jak pięknie, wtedy jest idealna aura.
13: Chodźmy na plażę.
14: Czy przynieść pani Marleno wachlarz o 6 rano? No, o
13: tak
14: 7.
13: Się waham.
14: Dobrze, wahać się nie będziemy, o 8 po raz kolejny pojawią się u nas fakty i Marlena Chudzio do nas wróci, a ja teraz sprawdzam jeszcze wątki pogodowe. Tak, tak, w faktach prawdę mówili, to może być najgorętszy, jeden z najgorętszych dni tego roku. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami nawet 40 stopni się spodziewamy. 38 to taki gwarant, temperatura gwarantowana. Chłodniej będzie na pewno nad morzem, tam od 24-5 do 30 stopni, no ale cały czas jest po prostu gorąco, już teraz temperatura naprawdę wysoka. 3 minuty po godzinie 7:00. Wakacyjne śniadanie mistrzów. Czas zacząć. Zapraszam do radiowego stołu z dużą przyjemnością, jak zwykle, i radością. Łukasz Wojtusik, do 11:00 będę z wami. Dzień dobry.
15: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. O świecie ze smakiem.
14: Wieści ze świata są następujące. Kasjana i Oswalda dzisiaj imieniny. 5 sierpnia to dzień urodzin dwóch świetnych aktorów. Pierwszym jest Marian Dziędziel, mistrz drugiego planu, którego role zostają w pamięci. Na przykład fenomenalny Zdzisław z Domu Złego, Smarzowskiego i znakomity ojciec Kaśki z Wesela. Drugim aktorem, trochę podobnym w typie, bo bryluje w rolach drugoplanowych, jest Mark Strong. I podobnie jak Dziędziel po prostu gra świetnie w drugim planie. To przecież Merlin z Kingsman czy Lord Blackwood z Sherlocka Holmesa. Najlepszego dla wszystkich, którzy mają powód do świętowania. Jutro w Pałacu Sztuki święto sztuki, czyli wernisaż wystawy z Andy Warholem w roli głównej. O tym dzisiaj w poranku na pewno będziemy opowiadać, a już za moment żarty i figle z Kornelem Makuszyńskim w roli głównej. No skoro pojawił się Mark Strong, to niech pojawi się zestaw dźwięków z Sherlocka Holmesa. Hans Zimmer.

0: wspaniała, jedyna w swoim rodzaju. Pojawia się od czasu do czasu w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, co nas bardzo cieszy. Tina Turner, We Don't Need Another Hero, dźwięki z Mad Maxa. 11 po 7 tymczasem pojawia się od poniedziałku do piątku, o tej porze u nas Maciej, który przychodzi z różnymi smaczkami, historiami sprzed lat. Dziś historia literata, będą żarty, będą figle. No i historia jak z literatury, choć to nie książka.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będą zgniłe jabłka, duchy z szafy i nie do końca udana intryga. Kornel Makuszyński to postać mocno wpisana w polską literaturę. Monika Żeromska, córka Stefana Żeromskiego, znała go jednak z zupełnie innej, to znaczy nie tylko literackiej strony. Bywał u nich w Zakopanem częstym gościem. Niby kolegą starszego pokolenia był. Ale, jak pisze Monika Żeromska, utarło się, że Kornel Makuszyński całe dnie spędzał nie z dorosłymi, a z nami, dziećmi. Wieczorem tylko, kiedy myśmy szli spać, on siadał do brydża w palarni. Zabawy, a właściwie figle z nim, były dość ostre. Kiedy na przykład jego buty narciarskie stały po oczyszczeniu przed jego drzwiami, a wiadomo było, że on ich zaraz nie włoży, bo była odwilż, wkładałyśmy mu z Marysią do tych butów dwa jabłka nadgniłe. Kiedy po kilku dniach wsadzał nogi do butów, można było sobie wyobrazić, w jaką obrzydliwość wdeptywał. Ale zemsta jest słodka. On nam za to pod prześcieradła naszych łóżek wkładał najrozmaitsze rzeczy. Szczotkę, nasiąknięty wodą ręcznik albo wyciętego z papieru pająka. My zapychałyśmy mu dziurkę od klucza w jego pokoju skórką od mandarynki i z ukrycia przyglądałyśmy się, jak się męczy, nie mogąc drzwi otworzyć. On się zasadzał na nas w naszych pokojach w szafie, ubrany w prześcieradło i wylatywał na którąś z nas o zmierzchu z okrutnym wyciem. Nasze matki patrzyły na te zabawy z zupełną obojętnością. Pewnie były zadowolone, że ktoś z dorosłych jest z nami na sankach. A teraz intryga. Kiedy Makuszyński miał wyjechać do Warszawy, a nam było smutno rozstawać się z nim, namówiłyśmy pewną młodą panienkę, aby swoim wyrobionym pismem wysmażyła podyktowany w części przez nas list miłosny, pełen smutku i namiętności, w którym nieznana wielbicielka błagała go o pozostanie w Zakopanem. I co? Udało się? No, tylko częściowo. Jak pisze Żeromska, Makuszyński pozostał, ale dla nas był stracony, bo najpierw szukał, a potem, zdaje się, znalazł nawet tę tajemniczą nieznajomą. I tak to jest. Jabłka, buty, skórki z mandarynki to niewinne figle, ale w sprawach sercowych żartów nie ma.

8 mniej niż rok wcześniej. I to jest najlepszy wynik w historii statystyk drogówki. Wyraźnie spadła również liczba ofiar śmiertelnych. W wypadkach zginęło 666 osób, o 60 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mniej było także osób rannych. Eksperci różnie oceniają przyczyny poprawy bezpieczeństwa. Część z nich wskazuje na zaostrzenie przepisów, w tym konfiskatę aut pijanym kierowcom oraz surowsze kary za nadmierną prędkość. Inni z kolei podkreślają, że większe znaczenie może mieć wzrost liczby policyjnych kontroli. Tylko w pierwszych 5 miesiącach tego roku funkcjonariusze przeprowadzili ich o ponad 7600 więcej niż rok wcześniej.

0: korzystamy z danego nam repertuaru i bardzo dobrze, bo mamy bardzo ważne dzwoneczki. Tubular Bells, dźwięki z Egzorcysty od Mike'a Oldfielda. Dzwonimy trochę na alarm, bo dzisiaj będzie bardzo gorąco.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Po siódmej dopiero, a już są miejsca w Polsce naprawdę solidnie nagrzane. W Warszawie 23-24 stopnie, w Łodzi 25, 26-27 stopni już miejscami na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, tam dzisiaj możliwych nawet 40 stopni. Jeśli tam mieszkacie albo się wybieracie, to po południu szukajcie cienia, a możecie znaleźć także odrobinę dobrych treści, bo będziemy jutro po 16, dzisiaj po 16 właśnie w Lublinie. 7:30 tymczasem nam się zrobiła. Jeszcze sekrety akcji Filmowa Mapa Polski w RMF Classic. Będę zdradzał. To teraz zdradzę, że dziś jest jeszcze dla jednego powodu ważny dzień, bo dzisiaj nowy sezon serialu 1670. O tym trochę więcej jutro będziemy rozmawiali w Śniadaniu Mistrzów. I nowy sezon Teda Lasso, czyli coś dla tych, którym optymizmu brakuje. A ja mam dobrą muzykę do tego jeszcze. No tak mam, że bardzo lubię po prostu. Michael Jackson, Human Nature, nowość u nas.

0: Ennio Morricone za garść dolarów. Stawkę dolara też sprawdzimy teraz.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Ale najpierw trochę innych wieści. Jeśli korzystacie z mObywatela, warto dzisiaj zajrzeć do aplikacji, bo do dziś trzeba się do niej zalogować, żeby dokumenty automatycznie odświeżyły swoje certyfikaty. W większości przypadków nic więcej robić nie trzeba. Jeśli ktoś przegapi ten termin, no to może mieć problem później z dostępem do części dokumentów. Trzeba będzie to wszystko aktualizować. Słabiutko w tym roku z owocami, słabiej niż przed rokiem. Według wstępnych szacunków GUS zbiory owoców z drzew będą niższe o prawie 19%. To powody są proste. Wiosenne przymrozki, najpierw potem susza, potem ostatnie fale upałów. Najbardziej odczują te straty miłośnicy jabłek. Produkcja jabłek ma spaść o blisko 20%. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na plantacjach malin. Tutaj spadek zbiorów może sięgnąć nawet 23%. Mniej jest czereśni, gruszek, wiśni, truskawek, borówek. To może z kolei przełożyć się na wyższe ceny części owoców w sklepach. To zresztą już widać na targowiskach. Jest jednak jeden wyjątek. Porzeczka notuje wzrost produkcji. Zbiory mają być o ponad 4% wyższe niż rok temu. No i jeszcze ciekawostka, wygląda na to, że tej jesieni porzeczki mogą być jednym z nielicznych owoców, których nie zabraknie na targach i w przetworach. A przypomnę, że to właśnie czarna porzeczka jest bardzo bogata w witaminę C. Jeżeli chodzi o polskie uprawy owoców, no to jest taka mistrzyni tak naprawdę w tym zestawieniu. U nas teraz inne zestawienia. Obiecałem kursy walut i stawkę dolara. I za dolara płacimy 3,74, za euro 4,31 zł, czyli euro trochę w górę, funt brytyjski po 5,03 zł i frank szwajcarski po 4,62 zł, co na rynku paliw stabilnie, no czyli tak średnio po 7,40 litr benzyny 95, a diesel powyżej 8 zł, już średnio 8,14 zł.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Piękny zestaw dźwięków z Krainy Lodu z drugiej części. 10 minut brakuje do godziny 8.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Czy państwo słyszą ten jakże znaczący dźwięk? No niby tylko dźwięk pociągu, prawda? Ale o tej porze od razu może kojarzyć się z wakacjami, z podróżą planowaną albo taką, która niedawno się odbyła. Może ten dźwięk przypomni wam wyjazd nad morze z otwartym oknem, a może wypady ze znajomymi. Oby nie był to wypad bez biletu. To może taki poranek, w którym możecie stwierdzić, dobra, jedziemy, ruszamy. No i po prostu wsiedliście do pociągu, jak w piosence byle jakiego nawet. A dlaczego nie? Bo z pociągami tak to jest, że każdy ma z pociągu jakieś wspomnienie. Dla jednych to jest początek przygody, beztroskich wakacji, dla innych to będą pewnie trudne, gorące historie. Te opowieści, dobre, zaskakujące, śmieszne, czasem te serio, zbieram w tym tygodniu od was w naszej zabawie brzmienia lata. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Czekam na nie, z radością się nimi, z innymi słuchaczami, słuchaczkami, czyli z wami, podzielę jeszcze w tym tygodniu, a najciekawsze historie nagradzam bidonem z logo RMF Classic.
1: Brzmienie lata.

0: Jak dobrze, że rozgościła się u nas najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, Frank Churchill, to za nami 2 minut brakuje do godziny 8. Szykuje się najnowszy raport dotyczący faktów ze świata i z Polski. Przygotowuje go dla nas Marlena Chudzio, co w faktach.
1: A u nas będzie jeden trener i kilku zawodników. Będziemy witać siatkarską reprezentację po powrocie z Ligi Narodów.
2: Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
2: Po reklamie.

0: I zrobiła się ósma i mamy dla was kolejną porcję faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
1: Polscy zwycięzcy siatkarskiej Ligi Narodów są już w kraju. Wrócili z turnieju w Chinach. Pół godziny temu samolot z naszą reprezentacją wylądował w Warszawie. Kibice nie zawiedli.
2: No ja często chodzę na mecze, byłam też na jednym meczu Ligi Narodów w Gliwicach.
3: To na kogo czekasz najbardziej?
2: No wiadomo, że na wszystkich, ale najbardziej na Tomka Furnala. No. Też bardzo personalnie lubię Bartłomieja Lemańskiego i uważam, że właśnie bardzo dobrze gra.
4: Życzę po prostu dalszych sukcesów w Mistrzostwach Europy i tak dalej. Jesteśmy najlepszą drużyną na świecie.
1: Z miłośnikami siatkówki rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Już ponad 600 gmin w całej Polsce apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody w związku z suszą i upałami. Nasz reporter Michał Dobrołowicz odwiedził mazowiecką gminę Brwinów.
5: Pani oszczędza wodę tu?
6: Tak, akurat ja mam swoją studnię, ale słyszę od koleżanek, że rzeczywiście wszyscy mieszkańcy to robią.
5: Myje pani samochód?
6: Nie.
5: Przed nami ten najgorętszy dzień, ta kulminacja upału w tym tygodniu. Jaki jest państwa sposób tutaj?
7: No, mam na przykład wiatraki w domach, nie wiem, niesie lody, albo też właśnie mamy baseny.
5: Chociaż jest teraz tutaj apel, żeby nie napełniać wody w tych basenach, żeby nie dolewać tam lodowej.
8: Starsi ludzie, jeśli nie muszą wychodzić, no jakoś musimy się ratować.
1: Termometry w południowej Polsce mogą pokazać dziś nawet 40 stopni. Należące do Enei elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem Wisły. Woda z tej rzeki wykorzystywana jest do chłodzenia elektrowni. Spółki z grupy Enea na bieżąco monitorują sytuację, zapewniają przedstawiciele firmy. Co dalej z cenami paliw? Czy rząd zdecyduje się na obniżkę VAT? Takie pytania zadają kierowcy. Jak twierdzi Urszula Cieślak z BM Reflex, niewykluczone, że ceny ropy nie będą rosły.
9: Może zdarzyć się tak w naszej ocenie, że gdyby to, co obserwujemy na początku tygodnia, było przełomem i ceny ropy naftowej by dalej nie rosły, paliwa gotowe by potaniały, to być może byłaby szansa na spadek cen ponownie oleju napędowego poniżej 8 zł za litr, benzyn w okolice 7 zł za litr i niewykluczone, że taka sytuacja mogłaby zmienić plany rządu.
1: O te plany będziemy dziś pytać w faktach. Zapytamy też kierowców o reakcję na ceny na stacjach benzynowych.
0: A z faktami będziemy do was wracać co godzinę. Teraz zerkamy do pogody. Przy takiej temperaturze, jaka dzisiaj się nam szykuje, to już zdecydowanie powinniśmy przejść na śródziemnomorski tryb życia, czyli po południu korzystać z przywileju, co się nazywa siesta. Około 14 dziś na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu szykuje się nawet 40 stopni. Już teraz jest naprawdę gorąco, 21 stopni nad morzem, przez 26 w Warszawie, po 29 w Rzeszowie. O 8:03, czyli 8:03. Życie w RMF Classic zupełnie naturalnie kręci się wokół tematów jakich? Filmowych. Już za moment o ważnym projekcie Kina Bez Barier opowie nam Przemek Wałczyński. Zajrzy też do gazet, na uniwersytety. No, na przykładzie Łodzi sprawdzimy, co najbardziej chcą studiować młodzi i gdzie najtrudniej się dostać. A i jeszcze po 9:00 wystawa o twórczości Warhola z twórczością Warhola w roli głównej. W centrum Krakowa się nam zapowiada, w Pałacu Sztuki. Otwarcie jutro, a wieści o tym, co na tej wystawie zobaczymy, tylko u nas już dziś.
10: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.
0: Ale żeby się dowiedzieć, co w Pałacu Sztuki się wydarzy, to trzeba zostać z nami. Stay by me, Ben I King. 4 minuty po 8:00. Łukasz Wojtusik. Dzień dobry.

0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Ile kosztuje nas państwo? Na to pytanie odpowiedzi szuka dzisiaj Rzeczpospolita, powołując się na raport Forum Obywatelskiego Rozwoju. A z niego wynika, że wydatki publiczne w Polsce sięgnęły niemal 2 bilionów złotych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, na każdego z nas, przypada ponad 53 tysiące złotych rocznie. Największą pozycją są emerytury i renty, na które przypada prawie 14 tysięcy złotych na osobę. To więcej niż łączne wydatki na zdrowie, edukację i naukę. Eksperci zwracają też uwagę na szybko rosnące koszty obsługi długu publicznego. Jak podaje Dziennik, są one już wyższe niż wydatki na program 800+. Według autorów raportu wydatki państwa odpowiadają dzisiaj za ponad połowę polskiego PKB, a tempo ich wzrostu nie przekłada się na równie wyraźną poprawę jakości usług publicznych. No i to jest kolejny głos w dyskusji o stanie finansów publicznych i kierunku wydatków właśnie tych publicznych pieniędzy, wydatkowania ich. Więcej w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna pisze dzisiaj o Tarczy Wschód i pyta, czy Polska nie ujawnia zbyt wielu szczegółów swoich umocnień. Armia chwali się możliwością zabezpieczenia już 100 kilometrów granicy z Rosją i Białorusią, ale część infrastruktury można ponoć zobaczyć na takich zdjęciach satelitarnych ogólnodostępnych. Ale tutaj są z kolei eksperci podzieleni. Jedni mówią, że to poważne zaniedbanie, inni przekonują, że widoczne umocnienia mają przede wszystkim odstraszać potencjalnego przeciwnika. Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej. No i na koniec temat z nowego wydania Tygodnika Powszechnego, a to mega pożary. No to już w Europie nowa letnia rzeczywistość. O skali ogromnych strat i o konsekwencjach pisze dzisiaj Tygodnik Powszechny. Jak wiecie od nas z faktów RMF Classic, te pożary najbardziej dotknęły w tym roku Hiszpanię, Francję, Grecję, Włochy, Portugalię. A o jakich stratach mówimy? No tutaj w Tygodniku znajdziecie bardzo dużo danych. 434 976 hektarów lasów spłynęło od początku 2026 roku i to jest więcej niż w tym samym okresie rekordowego 2025 roku. Ponad 300 tysięcy osób musiało opuścić domy i miejsca wypoczynku podczas kulminacji pożarów we Francji, Hiszpanii i Portugalii i 23 miliony ton i 400 tysięcy jeszcze milionów. To jest o tyle mniej zbóż zbiorą w tym roku europejscy rolnicy z powodu fali upałów i suszy. Więcej zestawień, najwięcej także analiz dzisiaj znajdziecie w nowym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Tam jeszcze wiele innych ważnych tematów.
0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Koda. Znakomity film, oscarowy zresztą, poruszający bardzo wiele intrygujących kwestii i ważnych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny we współczesnym świecie. 8:20. A my przyglądamy się teraz ważnemu innemu cyklowi. Celem jest to, by film mógł zobaczyć każdy bez względu na stopień sprawności. Wraca cykl Kino bez barier, który tym razem będzie wykraczał poza mury poznańskiego słynnego zamku. W szczegółach Przemek Wałczyński.
1: W sierpniu i wrześniu dostępne seanse filmowe będą w Koninie, Wągrowcu, Jarocinie i Czarnkowie i każdy taki pokaz będzie przygotowany z myślą o osobach z różnymi potrzebami. Widzowie będą mogli korzystać m.in. z audiodeskrypcji, napisów rozszerzonych, tłumaczenia na żywo na polski język migowy czy pętli indukcyjnej. Do tej pory takie pokazy odbywały się w zamkowym kinie, ale teraz celem jest dotarcie do osób spoza Poznania. W programie przewidziano 4 starannie wybrane filmy. Pierwszy pokaz 21 sierpnia w Koninie.
0: Tyle Przemek Wałczyński o kinie bez barier i miejscach kultury bez barier. Jak wiecie, w wakacyjnym śniadaniu mistrzów i w porankach RMF Classic bardzo lubimy mówić, bo to są bardzo ważne dla nas tematy.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.

0: Michał Lorenz, 300 mil do nieba, 8:27, temperatura rośnie. Co słychać w pogodzie? O tym więcej dosłownie za kilka chwil, a jeszcze przed 9:00 będziemy podawali bardzo przyjemny muzyczny koktajl i pojawią się dźwięki od samego Dave'a Brubecka.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj.

0: Oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Mówią, że w pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo, biała. Niech mówią, co chcą, ale z taką stałością, która jest upałem z dnia na dzień rosnącym, to chyba niezbyt dobrze nam, prawda? To może niech już ta najbliższa zima poskąpi nam śniegu, byle nie było już tak upalnie. Prosimy. Dziś do 40 stopni to możliwe na południowym wschodzie Polski. Teraz od 21 do 30 stopni już najcieplej jest na Podkarpaciu. I oczywiście no, takie upały człowiek w pracy by zniósł. Gdyby ktoś na przykład do naszego biurka przyniósł taki energetyczny koktajl Kokomo.

0: Jerzy Duduś Matuszkiewicz, poszukiwana. Ja dużo szukam o poranku wieści, które mogłyby was zainteresować. Mówiłem jakiś czas temu w przeglądzie prasy, cytując chyba jeden z dzienników, o tym, że w szkole jest coraz gęściej, a mowa o szkole, która jest wyższą uczelnią, i że ta rekrutacja w tym roku była po prostu dla osób rekrutowanych przede wszystkim trudna. To sprawdźmy to na przykładzie Łodzi. Rekordowy rok na łódzkich uczelniach wyższych. Szturm kandydatów na studia mamy. Zainteresowanie studiami jest tam tak duże za sprawą, po pierwsze, podwójnego rocznika absolwentów szkół ponadpodstawowych, a po drugie, pewnie też chodzi o prestiż nowych kierunków. Największy skok odnotował Uniwersytet Łódzki. Tam liczba zgłoszeń wzrosła aż o 27% w porównaniu z ubiegłą rekrutacją. Odnotowaliśmy ponad 14 tysięcy kandydatek i kandydatów, którzy złożyli blisko 28 tysięcy zgłoszeń. To mówi Kacper Szczepaniak z biura prasowego samej uczelni.
1: Największą popularnością cieszyły się kierunki takie jak psychologia, biologia kryminalistyczna, marketing, logopedia czy filologia angielska. Wysokie zainteresowanie widzimy także na kierunkach związanych z nowymi technologiami, komunikacją, biznesem i bezpieczeństwem, co tylko pokazuje, że kandydaci wybierają studia dające szerokie możliwości rozwoju i dobre perspektywy zawodowe.
0: Politechnika Łódzka też ma powody do zadowolenia. Tam aż 34 kierunki już całkowicie obsadzone są i zauważono wzrost o prawie 26%. I to jest najlepszy wynik rekrutacyjny w ostatnich latach. To podkreśla Ewa Chojnacka z Politechniki.
2: Już blisko 80% miejsc zostało zajętych. Największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się informatyka, kierunki techniczne i biznesowe. Wśród studiów prowadzonych w języku angielskim najchętniej wybierano Computer Science, Mechanical Engineering i Information Technology. Z kolei wśród kierunków prowadzonych po polsku liderami były automatyka i robotyka, logistyka oraz zarządzanie.
0: Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zainteresowanie studiami wzrosło 20% i proszę, niesłabnące zainteresowanie to stomatologia. W tym roku na jedno miejsce tam przypadały aż 24 osoby, a to tylko obrazek radiowy z Łodzi. W innych miejscach pewnie było albo podobnie, albo jeszcze lepiej.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.

0: wspaniały Dave Brubeck Quartet i wspaniałe dźwięki, moim zdaniem idealne na czas drogi do pracy, na przykład Baby Driver. 11 minut brakuje do godziny 9. Miłośnicy dobrych, mocnych, brasowych brzmień, funkowej energii i muzycznych niespodzianek, teraz dla was w RMF Classic mamy coś specjalnego. Już 8 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę o 19 w Filharmonii Zielonogórskiej finał festiwalu Korno pod hasłem Brass Celebration. Na scenie pojawi się legendarny amerykański trębacz Eric Miyashiro oraz międzynarodowy skład Korno Brass Ensemble, czyli gości festiwalu. A w programie co? Muzyczne fajerwerki, największe przeboje Tower of Power and Wind and Fire, efektowne solówki, będzie jazz, soul, funk, wszystko to zmieszane, a także nie zabraknie niespodzianek muzycznych. Posłuchamy m.in. specjalnego medleju z filmu Rocky i to jest taki zestaw przygotowany na 50. rocznicę premiery tego kultowego obrazu. Będą także motywy muzyczne z legendarnej gry Super Mario Bros. W widowisko aranżacjach na orkiestrę instrumentów dętych blaszanych. Szykuje nam się koncert pełen energii, humoru, wirtuozerii łączący muzyczne światy i pokolenia. I teraz dobra wiadomość. Mam dla was podwójne zaproszenia na to wydarzenie, na Brass Celebration do Filharmonii Zielonogórskiej na 19 w sobotę. Jeśli chcecie spędzić ten wyjątkowy wieczór właśnie w Zielonej Górze, słuchajcie nas. No i piszcie przede wszystkim na adres redakcja@rmfclassic.pl. Napiszcie, dlaczego was nie może zabraknąć na tym nietuzinkowym święcie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Błyk optymizmu z samego rana.
0: Będzie jednocześnie gorąco i chłodno, bo gorąca to kompozycja, jednak mam wrażenie, że gitara chłodzi pana Carlosa, chłodzi Samba Patii.

0: Gorąco dzisiaj będzie, proszę tak nie gnać jak ten fragment, Peer Gynt we fragmencie i Edvard Grieg. 3 minuty brakuje do 9:00, dlaczego proszę nie grać, nie gnać, ponieważ po pierwsze trzeba się zatrzymać, bo ważne fakty będą o 9:00, a po drugie po faktach wieści pogodowej trzeba się zatrzymać przy nich, bo będzie gorąco. Marlena Chudzio z nami cały czas, co w faktach o 9:00?
1: W faktach będziemy między innymi na Księżycu i będą bardzo imponujące liczby.
0: Bardzo mi się podoba to zestawienie. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Po reklamie.
12: Jest 9:00, czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Marlena Hudzio.
13: Być może w przyszłym tygodniu rząd zdecyduje, czy będzie interwencja na rynku paliw. Tak zasugerował minister energii Miłosz Motyka w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.
14: Znajdą się te pieniądze, jeżeli rzeczywiście nic się nie zmieni. No zakładamy...
15: Będziemy robili wszystko.
14: Zakładamy teraz tą negatywną wersję przez moment, że się nie zmieni.
15: Będziemy robili wszystko, by do tego doszło. Przynajmniej w pewnej części ten pakiet wtedy
14: wdrożyć. Czyli co, VAT? Czy coś więcej?
15: W pierwszym kroku byłbym zwolennikiem tego rozwiązania jako minister energii, ale znowu, ja mam wielkie zaufanie do pana ministra Domańskiego. On będzie też pod kątem budżetowym podejmował, myślę, że to ostateczne decyzje w zakresie kształtu podatkowego.
13: Ocenił Miłosz Motyka. Przed południem stołeczny ratusz zaprezentuje wyniki audytu przeprowadzonego w warszawskim szpitalu południowym. Te informacje potwierdził nasz dziennikarz. Audyt miał wyjaśnić szereg nieprawidłowości, do których według doniesień medialnych miało dochodzić w tej lecznicy. Między innymi chodzi o przyjmowanie wybranych pacjentów poza procedurą i poza kolejką. Koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w tej placówce był lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Równolegle kontrole w placówce prowadzą Rzecznik Praw Pacjenta i Państwowa Inspekcja Pracy. Postępowanie wszczęła też prokuratura. Już za kilka minut w Księżyc uderzy drugi stopień rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Wystartowała z Florydy w styczniu ubiegłego roku. Wyniosła w stronę Księżyca dwa prywatne lądowniki. Pierwszy stopień rakiety rutynowo wrócił na Ziemię. Drugi miał już zbyt mało paliwa, by skierować go do bezpiecznego spalenia w atmosferze. Błąkał się między Ziemią i Księżycem. To mieszanka sił grawitacyjnych i wpływu aktywności słonecznej sprawiła potem, że rakieta znalazła się na kursie do zderzenia z Księżycem, mówi Juliana Szejman z firmy SpaceX. Rakieta o masie około 4 ton ma uderzyć w Księżyc z prędkością 8,5 tysiąca km na godzinę. Wybije krater o średnicę nawet 27 metrów i wyrzuci w przestrzeń ogromne ilości pyłu oraz odłamków skalnych. Być może z pomocą teleskopów uda się je zaobserwować. Po 10 miesiącach wyczyn Macieja Rutkowskiego oficjalnie został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Zawodnik przepłynął ze Szwecji do Polski w 8 godzin i 28 minut na windsurfingu. Z nowym oficjalnym już rekordzistą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
16: Który moment najbardziej zapamiętasz?
17: Myślę, że moment samego wypłynięcia i jakby taką radość związaną z tym, że to się dzieje. Ten środek, kiedy zwątpiłem, czy dam radę, i potem jak zobaczyłem rozewie, no to się trochę łezka wokół zakręciła, że to już chyba to, że chyba się udało.
16: Czy dziś byś to powtórzył?
17: Musiałby być ku temu jakiś cel, czy cel charytatywny. Na plaży jak dopłynąłem, to powiedziałem, że nigdy więcej.
16: No właśnie.
17: A gdzieś tam miesiąc później ktoś powiedział: ej, a może byśmy zrobili wyścig po prostu przez Bałtyk, i wtedy już wiesz, miesiąc później już sobie myślisz, no może, czemu nie?
13: Maciej mierzył się z falami sięgającymi 3 metrów i silnym wiatrem. Prędkość, z jaką płynął, wynosiła momentami nawet 60 km na godzinę.
12: No to znaczy, że chłodno mu było. Tak mi się wydaje.
13: A ty tylko o tej temperaturze.
12: Mam wrażenie, że w studiu robi się coraz cieplej. Gorące wieści pogodowe już teraz. Uważajcie na siebie, bo to może być jeden z najgorszych dni tego roku. A z faktami wracamy do was wspólnie z Marleną o 10:00. Buch, jak gorąco, uch, jak gorąco, puf, jak gorąco, uf, jak gorąco. Trochę jak w wierszu się zrobiło. Temperatura rośnie nam bardzo szybko, dziś i jutro. Chyba najcieplejsze to będą dni tego roku. Będzie naprawdę niebezpiecznie gorąco, teraz od 23 nad morzem, przez 29 centrum, w centrum do 31 stopni w Rzeszowie i Lublinie. 9:04. Poranek RMF Classic to jest miejsce, z którego płyną wieści o tym, co w kulturze piszczy. Często przewidujemy na przykład, że książka, którą wam polecimy, to jest potencjalny hit, no i potem tak się staje. Tak było choćby z Gołobożem Macieja Siembiedy. Albo na przykład, że wystawa, o której wam opowiadamy, może być jednym z wydarzeń roku. I tak może być w przypadku nowej ekspozycji Andy Warhol Od linii do legendy. O tym, co od piątku będziecie mogli oglądać w Pałacu Sztuki w Krakowie, opowiedzą nam jako pierwszym goście poranka, którzy pojawią się w studiu już za chwilę.
18: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
12: Dołączą do nas Wojtek Piotronak i Alina Kamińska, a teraz dołącza do nas ten pan ze wspaniałą kompozycją. George Harrison, Here Comes the Sun. 9:05. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.

0: dzisiaj czekolada w wersji na chłodno. Czekolada Rachel Portman, no ale teraz bardzo smaczne wieści będą.
1: Goście wakacyjnego śniadania mistrzów.
0: Z nami są obiecani ludzie, co się znają na tym, co dzieje się w Pałacu i dzieje się będzie w Pałacu Sztuki w Krakowie, w samym sercu tego pięknego miasta nad Wisłą. Alina Kamińska, aktorka, przyjaciółka całej grupy RMF, ambasadorka Pałacu Sztuki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Wojtek Piotr Onak, dyrektor kreatywny tego miejsca i kurator wystawy, o której będziemy rozmawiać. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Andy Warhol, od linii do legendy. No i w zasadzie, gdzie człowiek nie zacznie, to tak naprawdę moglibyśmy rozmawiać o tym godzinami. To skąd on jest, ten Warhol? To nasz no jest, czy nie nasz? Bo to jest dość ciekawe, że my go trochę odbieramy, jest taka jego recepcja, jako że on jest taki nasz, że on taki słowiański jest.
2: Tak, wiele osób w ogóle jest przekonanych, że jego korzenie są polskie. Mhm. Tak do końca nie jest i dlatego może warto to powiedzieć, chociaż dla mnie...
0: Takie są fakty.
2: Takie są fakty właśnie. Chociaż dla mnie to jest istotne, że jego rodzice nie są Amerykanami, tylko byli, przepraszam. Natomiast byli z Mikowa, czyli północno-wschodnia Słowacja, ale pół godziny od granicy z Polską. Julia i Andrzej to rodzice Warhola. Natomiast ich droga do Ameryki odbyła się przez Polskę. Oni pieszo przeszli przez góry w stronę Sanoka. Tam dopiero udało im się dostać na jakąś jakieś po prostu przejazdowe trasy do Gdańska i stamtąd dopiero do Ameryki.
0: Ciekawe to jest w ogóle swoją drogą, że wszyscy ekstrawaganccy artyści jakoś tak przez ten Sanok muszą się przytoczyć. To dygresja.
2: Jest troszeczkę prawdy. No i rodzice oczywiście osiedlili się w Pittsburgu i tam urodzili się starsi bracia dwaj Andiego i dopiero on jako najmłodszy, ale schorowany dzieciak. I jego mama Julia, która też była artystką, bardzo pięknie się nim zajęła. Nie tylko jako mama, ponieważ on także chorował, ale jako artystka. Więc to były pokazywanie mu komiksów, rysunków i tak dalej, czyli już jego droga rozpoczęła się.
0: No i powiedzieliśmy o korzeniach takich biograficznych, a teraz tak. Te korzenie artystyczne to są korzenie, które jednak są na wskroś amerykańskie.
3: Tak, chociaż mama Warhola miała taką swoją inną kreskę, bardzo tutaj południową i on przejął tą kreskę od niej. Dlatego taki podpis ma ciekawy, rysunek ciekawy na początku. No on jest całkowicie kultura amerykańska. Zresztą...
2: Chociaż, przepraszam, że ci przerwę, ale w domu mówiono tak, dialektem łemkowsko-rusińskim i to wcale nie było takie proste. On miał problem z językiem amerykańskim, prawda? To było też szokujące dla ludzi później, że tak to się wszystko zaczęło.
3: Tak, bo on był uczony w domu, ale dla niego supermarket i pieniądz były takimi najważniejszymi wartościami kultury amerykańskiej, bo nie ma nic bardziej amerykańskiego niż konsumpcjonizm.
0: I ten konsumpcjonizm to jest jakby też, tak to rozumiem, jeden znaczy on o tym konsumpcjonizmie opowiada przez swoją sztukę. No i na czym polega to, co zebraliście w ramach wystawy, którą oglądamy w Pałacu Sztuki? Czy to będzie taka klasyczna retrospektywa?
3: Nie, to w ogóle nie jest klasyczna retrospektywa. Nie skupiamy się na tych najbardziej znanych pracach. Bardzo zależało na tym, żeby pokazać jego początek, czyli właśnie od linii, zanim został legendą. Mamy wspaniałe rysunki z końca lat 40., lata 50., nawet do 80. Pokazujemy technikę, w którą on to rysował, jego książki, współpracę z ilustratorami, z agencjami, tekstylia, które projektował. No i oczywiście przechodzimy sobie później przez Merlin, Puszkę i idziemy do filmu.
0: I co tam jeszcze się pojawi, co nas zaskoczy na wystawie Andy Warhol od linii do legendy w Krakowskim Pałacu Sztuki? Ta wystawa już do zobaczenia w ten weekend, wernisaż już tuż za godzin, no kilkadziesiąt jeszcze mogę powiedzieć. No to o tym będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi jeszcze za chwilę w wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
1: Goście.

0: pięknie wybrzmiewa w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Opera Sauvage, autorem jest oczywiście Vangelis. Gorąco się już zrobiło, wysokie temperatury naprawdę ostatnio mocno dają nam się we znak. A jeśli jeszcze ktoś trenuje, to dopiero może być kłopot, duży problem. Jak w ogóle w czasie upalnych dni trenować?
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Jak dobrze zaplanować trening biegowy czy rowerowy, gdy wiemy, że będzie upalnie? Sprawa jest dość prosta, najlepiej po zmroku albo wcześnie rano.
2: Ja bym jednostki treningowe skrócił. Tą objętość zrobiłbym zdecydowanie mniejszą i to, co dla mnie jest najważniejsze, nie zapominałbym o nawodnieniu. Wiemy, że organizm ludzki w ponad 60% składa się z wody, więc ta woda to jest życie i to jest bardzo ważny element tych naszych zajęć na zewnątrz, żeby ta woda zawsze była bliska.
0: Nie zapomnijmy też o elektrolitach.
2: Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. I to jest bardzo ważny element tych naszych zajęć na zewnątrz, żeby ta woda zawsze była blisko.
0: Nie zapomnijmy też o elektrolitach.
2: Możemy to zrobić w bardzo prosty

0: Trevor Morris, Filary Ziemi. 9:30 tymczasem nam się zrobiła. Czas zerknąć na pogodowe mapy.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Panie, panowie, żarty się skończyły. Poranek mamy, no, jak nad morzem w Grecji, albo nie umniejszając na Sycylii. Jeszcze 10 nawet nie ma, a na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu już po 31, 32 stopnie, 28, 29 stopni w centrum, 28 we Wrocławiu, trochę lepiej, czyli w tym kontekście chłodniej. Nad morzem tam 23, 24 stopnie. Dzisiaj gorąco, nawet do 40 stopni zapowiada nam się na Podkarpaciu. A co zapowiada nam się dźwiękowo? Wspaniała Cher już za chwileczkę i jej Szup Szup Song, a wcześniej coś bardzo przyjemnego. Minionki i straszydła. John Powell.

0: Obiecana Cher była z nami, a ja obiecałem Państwu powrót do opowieści, których głównym bohaterem jest Andy Warhol, bo to on jest podmiotem historii, którą zobaczycie już od piątku w Pałacu Sztuki w Krakowie.
1: Goście wakacyjnego śniadania mistrzów.
0: A przedmiotem rozważań jest naszych w studio ze mną Alina Kamińska cały czas i Wojtek Piotr Onak. To teraz zdradźmy naszym słuchaczom i słuchaczkom, co tak naprawdę na tej wystawie zobaczymy, bo trochę smaczków już daliśmy, ale wiem, że będą też takie rzeczy, z którymi na co dzień Warhol nie kojarzy. Mnie zawsze takie, wiecie, wyimki z historii najbardziej intrygują i interesują, a tych akurat na waszej wystawie będzie sporo.
2: Tak, będzie ich dosyć sporo. Zaczynamy wystawę w urodziny Warhola, wernisażem, czyli już jutro, a dostępna jest od piątku. Na wystawie pokażemy początki, czyli kreska, linia, jego okładki, które zaprojektował dla różnych wydawnictw. Bardzo mi się podoba jeden z rysunków, czyli jakieś homara w książce kucharskiej. Pokażemy cały zestaw płyt winylowych. Zagłębimy się w tą właśnie tekstylia Warhola, o których mało kto wie, że projektował w latach 50. Przejdziemy przez odrobinę polaroidów, sitodruków. Przejdziemy również przez cały zestaw okładek interview. Pokażemy pierwszy magazyn interview, jaki wyszedł. On jest takim bardzo dużym smaczkiem, bo niewiele osób go dostało, bo nie było można go jeszcze kupić wtedy.
0: No a będą filmy?
2: Będą filmy. Będzie film o Warholu. Właśnie Alina robiła dubbing.
3: Wzruszałam się cały czas, to tylko powiem, że jest naprawdę przepięknie zrobiony.
2: Będą screen testy, ale jest jeszcze jeden taki smaczek, czyli będzie można wejść do konfesjonału.
0: O!
2: Tak,
0: to dla mnie.
2: Myślę, że dla wielu z nas. I porozmawiać z ikoną, z awatarem inspirowanym ikoną, czyli będzie można zadać pytania, usłyszeć odpowiedzi. Nie chcę tutaj zdradzać za dużo, ale...
0: Szykuję, jak na Kraków, to szykuje się skandal.
2: Tak.
0: Szykuje się skandal.
3: Ale ten pozytywny.
2: Tak, awatar, dzięki Avrim Avatar, który odpowiada w tonie Andy'ego Warhola. Wygląda, no to trzeba przyjść zobaczyć. Można podnieść słuchawkę i tak naprawdę powiedzieć wszystko, co się chce. Tak jak Warhol to chciał, prawda? Być wolnym. Dlatego, że Warhol wypowiedział zdanie, przez które całe życie, można by powiedzieć, bycie wolnym jest trudniejsze niż bycie represjonowanym. A ja bym chciał, żeby ta wolność zagościła w odwiedzających i żeby właśnie w tym miejscu powiedzieli i zrobili wszystko.
0: To życzenie od kuratora. Życzenia tak naprawdę można, rozumiem, symboliczne będzie składać Warholowi, bo powiedziałeś, że wernisaż w ważnym dniu. Ważny to także czas dla samego pałacu, który też świętuje.
3: Tak, jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, że to się tak złożyło, że udało się Wojtka namówić na tę wystawę.
0: Przypadek?
3: Tak miało być, że w urodziny właśnie Warhola otwieramy wystawę, ale jednocześnie mamy 125-lecie Pałacu Sztuki. To naprawdę jest najważniejsze miejsce, jeżeli chodzi o sztukę w Polsce i ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Będziemy o tym dużo mówić, zapraszamy i bardzo chcemy się z Państwem zobaczyć po prostu.
0: Mówiłem na początku godziny, że to jest tak, że często prognozujemy wydarzenia kulturalne w tym kraju, które potem w takich podsumowaniach pojawiają się w top 10, top 5, no i takie mam wrażenie, że wystawa, na którą Was zapraszamy od piątku, Andy Warhol, od linii do legendy, do takich wydarzeń kulturalnych, zjawisk należy. Ta wystawa będzie czynna w Pałacu Sztuki w Krakowie do 27 września, a opowiadali nam o niej Alina Kamińska, Wojtek Piotr Onak. Piękne dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia ponownie.
3: Do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy.

0: Ennio Morricone, Punto e Basta. My muzyce na chwileczkę mówimy basta, bo czas na spotkanie z Przemkiem, który przegląda dla nas od poniedziałku do piątku prasę sprzed lat i szuka rarytasów w niej.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 5 sierpnia 1956 roku Życie Warszawy informuje, że przy Marszałkowskiej i przy Świętokrzyskiej pojawiły się nowe sklepy spożywcze. Niby nic wielkiego, ale to sklepy samoobsługowe. Konserwy, wina, słodycze, wszystko jak w tradycyjnym sklepie, tyle że samodzielnie z półki do wiklinowego koszyka. Za to pieczywo trzeba wbić na metalowy szpikulec. Czy to się uda z czerstwym? Pytało Życie. Póki co ruch spory, choć wielu klientów zagląda tylko z ciekawości. Na Śląsku Opolskim znowu leje. Ledwie wody lipcowej powodzi opadły, a już władze ogłosiły alarm dla Oławy i Wrocławia, o czym 5 sierpnia 1966 roku zawiadamia Kurier Polski. Oberwanie chmury było też w Częstochowie, a w Tatrach Halny wieje z prędkością 41 metrów na sekundę. Typowe polskie lato. Kurier pisze również o wojennych remanentach. Mimo że od zakończenia wojny minęło 21 lat, w całym kraju obywatele wciąż oddają milicji broń znalezioną w schowkach, na strychach domów i altankach. Kolekcjonerom dobrowolnie przekazującym pamiątki nie grożą żadne konsekwencje, o ile broń nie została użyta do przestępstwa, co milicja skrzętnie sprawdzała w swoich rejestrach. 5 sierpnia 1976 roku Życie Warszawy pisze za Dziennikiem Bałtyckim, że sopockie molo liczy sobie już 50 lat i rokrocznie jego remonty pochłaniają 2 do 4 milionów złotych. Konieczny jest zatem remont. Biuro Projektów Budownictwa Morskiego już opracowało dokumentację w dwóch wariantach: remontu kapitalnego za 70 milionów i budowy nowego molo, na co trzeba przeznaczyć aż 200 milionów. Teraz pozostało już tylko podjąć decyzję, a prace powinny ruszyć niebawem. Wybrano wariant tańszy, ale na realizację trzeba było poczekać jeszcze 14 lat, aż do upadku PRL-u. Piękna Renata w koronie Miss Polonia 86. Tak, 5 sierpnia 1986 roku Ekspres Wieczorny na pierwszej stronie relacjonuje wydarzenia z Sopockiej Opery Leśnej. 19-letnia Renata Fatla z Bielska-Białej od początku była faworytką publiczności, dziennikarzy i jurorów. W nagrodę otrzymała zielone Daihatsu. Idealnie pod kolor oczu. Podczas show wystąpił zespół Vox, a oprawę muzyczną zapewniał Aleksander Maliszewski i Alex Band. Finał na żywo oglądało 4000 widzów i miliony przed telewizorami. Pani Renata mieszka obecnie w Toskanii. Być może nas słucha. Pozdrawiamy.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Podniosły tony koncert na Rue de Dour we fragmencie od pana Telemana. 3 minuty brakuje do godziny 10:00 i wtedy od Marleny Chudzio fakty się pojawią z Polski i ze świata. Marleny, co w faktach?
1: Będzie o tym, co za wysokie, czyli o cenach paliw i temperaturach.
2: Reklama. Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
3: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
2: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
3: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: 10 już, czas faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Marlena Chudzio.
1: 16 dzieci trafiło w nocy do szpitali z objawami zatrucia. To dzieci w wieku od 9 do 12 lat z okolic Rzeszowa, które przebywały na obozie piłkarskim pod Tomaszowem Lubelskim. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. Pobrano wymazy od personelu obiektu, a także próbki żywności. Rozmawiamy o tym programie. Nie jest to wykluczone. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka, pytany o to, czy rząd wróci do programu tańszego tankowania. Chodzi o CPN, czyli ceny paliwa niższe, który wygasł z końcem czerwca. Być może w przyszłym tygodniu rząd zdecyduje, czy będzie interwencja na rynku paliw, dodał Miłosz Motyka.
2: To będzie zależało od sytuacji na rynkach z jednej strony, z drugiej strony oczywiście od sytuacji budżetowej.
1: Co o działaniach rządu sądzą kierowcy?
3: Myśli pan, że nasz rząd robi wystarczająco dużo, aby zatrzymać wzrost tych cen?
4: Ciężko w sumie stwierdzić, ponieważ ja też pracuję w Niemczech, też widzę, jakie tam są ceny paliw. No mógłby się chyba troszeczkę jeszcze postarać, no dla kierowców. Jak trzeba jechać, no to trzeba zatankować, no niestety. Na pustym baku się nie pojedzie.
5: Pamiętam jeszcze, jak było gorzej, jak po 10 zł tankowałem, a no pewnie niewiele robią, szczerze mówiąc.
3: Pan tego nie czuje?
5: No raczej nie.
1: Usłyszała we Wrocławiu nasza reporterka Martyna Czerwińska. Zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili do Polski z Chin nasi siatkarze, zwycięzcy Ligi Narodów. Na lotnisku w Warszawie witał ich nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Co usłyszałeś od naszych bohaterów parkietu?
6: Jak mówił mi nasz libero Jakub Popiwczak, wyszło ponad 30 godzin, a wszystko to, przypomnę, przez opóźnienie jednego samolotu i w konsekwencji kolejnych przesiadek.
7: Zmęczony, ale świetnie. Wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy w niedzielę i to, jak ten turniej przebiegał, pozwoliło w tej podróży czuć się naprawdę wyśmienicie.
6: Złoto w Lidze Narodów to już załatwione i teraz oczywiście wrześniowa walka o Mistrzostwo Europy, impreza sezonu. A wcześniej, jeszcze pod koniec sierpnia, Memoriał Wagnera w Krakowie. Odpoczynku nie będzie wiele, bo już w poniedziałek siatkarze zaczynają treningi w Zakopanem.
7: Wiadomo, że ze względu na te podróże i na całe perypetie cały czas negocjacje się toczą, jeśli chodzi o przedłużenie, wydłużanie tego wszystkiego. Natomiast w pewnym momencie trener chyba już nie może być co bardziej ugięty.
6: Z lotniska Chopina w Warszawie Cezary Dziwiszek.
1: W ciągu dnia najlepiej siedzieć w domu, jeśli nie ma potrzeby wychodzić dopiero wieczorem. Tak krakowianie radzą sobie z upałami. Dziś na termometrach w stolicy Małopolski nawet 38 stopni.
8: No na pewno zaczynać dzień wcześniej, zanim się zaczną wielkie upały. Dużo pić.
9: No i siedzenie w parku albo w lesie.
10: Wychodzimy jak najwcześniej się da, no ale później dopiero wieczorem tak naprawdę, jak już się gdzieś tam delikatnie powiedzmy ochłodzi. Mamy klimę w domu, także nie jest najgorzej.
1: Z mieszkańcami Krakowa przed południem rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. A teraz równie gorące doniesienia pogodowe.
0: Tak będzie, bo patrzę na to, co dzieje się na mapie i tu jest tak, czerwono, czerwono, czerwono, czerwono. Z faktami wracamy do was o 11. Czy padnie rekord wysokiej temperatury latem w Polsce? O tym przekonamy się dziś albo jutro, ponieważ środa i czwartek w tym tygodniu są, no, są dniami z największym przewidywanym upałem w tym roku. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zapowiada się nawet 40 stopni w cieniu. Już teraz tam 34-35 stopni. W Warszawie 32 stopnie. Trochę chłodniej jest na północy nad Bałtykiem. 10:04. Pewnie większość z was jest teraz w pracy albo w domu, no ale pewnie też trochę na przykład w trybie online'owym pracującym. Dlatego w wakacyjnym śniadaniu mistrzów trochę zwolnimy tempo, zajrzę do skrzynki. Tutaj sporo przychodzi wiadomości związanych z zabawą brzmienia lata. Za wszystkie maile dziękuję, bardzo uważnie je czytam. No a do studia też zajrzymy, w którym Kaja nagrywa swój program dla nas, dla RMF Classic. Kaja zaprasza do jej ostatniej rozmowy, którą możecie już zobaczyć na naszym YouTubie. I będzie dużo dobrej muzyki, najpiękniejszej, filmowej, na lato.
11: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na lato.
0: Mówiłem, że w Lublinie będzie gorąco także za sprawą naszej ekipy RMF Classic, która pojawi się tam o 16:00, studio terenowe. Będziemy się tam pewnie niedługo rozkładać. Kasia Chnat będzie prowadziła w terenowym studio na Placu Litewskim nasze wspólne spotkanie, bo Lublin dzięki waszym sugestiom znalazł się na wakacyjnej mapie Polski i to wakacyjna filmowa mapa Polski. To teraz trochę, żeby schłodzić atmosferę, jesień od pana Vivaldiego.

0: 10:11, Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, muzyka, której autorem jest Howard Shore. Piękne, kojące dźwięki. Z nami już za chwilę pojawi się u nas grupa ABBA, a jeszcze przed 10:30 spotkanie z twórczością zaprzyjaźnionego z nami kompozytora, jest nim Gustavo Santaolalla.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Ludzie listy piszą, niekoniecznie polecone, bo mailowe, polecone do zabawy brzmienia lata, które w tym tygodniu pod hasłem pociąg, dźwięki pociągu, jakie wspomnienia w was przywołują. No i okazuje się, że Natalia potraktowała to zadanie no, tak bardzo obrazowo. To było podczas studenckiej gry terenowej w Drawsku Pomorskim, pisze Natalia. Szukając kolejnych tropów, autorka listu trafiła na domek zwiadowcy stacji kolejowej. Miała tylko chwilę, by zapytać o wskazówkę prowadzącą do następnego etapu zabawy. Mężczyzna, który był zawiadowca na miejscu, okazał się nieco zaskoczony moim widokiem, pisze Natalia, i pytany o trop nie miał pojęcia, o co chodzi. Za to z pasją zaczął opowiadać historię ruchu kolejowego w okolicy. Zafascynowana siedziałam u niego ponad godzinę i całkowicie zapomniałam o grze. Zmartwiona moją nieobecnością, ekipa zaczęła mnie po prostu szukać, no i u dróżnika mnie znaleźli. Kiedy wszyscy zrozumieli, że gospodarz fajny człowiek, ale uwielbia opowiadać i trudno jest mu przerwać, podjęto szybką decyzję o ewakuacji całej grupy. No, wszystko zakończyło się, jak słyszycie, pięknie. Natalia historię, jak słyszycie, wspomina dziś, do dziś. Natalio, bidon z logo RMF Classic do ciebie powędruje, tylko nie idź z nim do drużnika, bo przez przypadek mogłabyś go tam zostawić. Pięknie się plotą te nasze opowieści z pociągiem w roli głównej w tym tygodniu. Na kolejne czekam, zbieram je pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Puenta tej historii jest między innymi taka, że jak do drużnika się wybierzecie albo wpadniecie na chwilę, no to możecie zostać nawet na całe wakacje.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Było już dzisiaj w poranku nawiązanie do literatury. Uf, jak gorąco. Uch, jak gorąco. Puch, jak gorąco. Mamma mia, jak gorąco.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono takie produkcje jak Prawdziwy ból, Ogniem i mieczem, Sami swój początek, Carte blanche, Kronika wypadków miłosnych i wiele innych.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już dziś po 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i
10: uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie.

Bardzo przyjemny kącik klasyki, jak zwykle, o tej porze w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, a w nim najpierw La Paloma, potem Mazurek C-dur, opus 24, Fryderyka Chopina w wykonaniu Rafała Blechacza. A potem zerkniemy do pogody.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Upalny poranek przychodzi nam powoli w trudne do zniesienia popołudnie. Żar będzie z nieba się lał. Naprawdę duży. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zapowiada się nawet 40 stopni. Już teraz tam 35 stopni. Mamy teraz od 24 do 26 stopni nad morzem i to jest najchłodniejszy obecnie region Polski. W centrum i na południu już 30 stopni, 32, 34 i tak będzie przez kilka najbliższych godzin.

0: Polka, czyli orzeźwiający łyk klasyki w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Dzisiaj po południu widzimy się w Lublinie i słyszymy się z Lublina. Tam wędrujemy dzisiaj z naszą filmową mapą Polski. Kasia Chnat będzie po 16 rozmawiała w naszym terenowym studio z zaproszonymi gośćmi, a studio na Placu Litewskim. Przybywajcie. Chcemy się tam z wami spotkać. Z ciekawymi ludźmi z kolei spotyka się u nas Kaja. W ramach podcastu Kaja zaprasza. To naprawdę wyjątkowi goście. W ostatnią sobotę artystka zaprosiła do siebie Michała Szpaka.
1: Jesteś dobrze wychowany, dobrze ludzi traktujesz. To wie, że to
2: dlaczego miałbym się
1: No nie wiem, a dlaczego ludzie, inni ludzie innych traktują inaczej?
2: Nie wiem, no ja mam szacunek do wszystkich i ja za każdym razem mówię, że nawet jeśli ktoś pluje w moją stronę, to ja niestety mam tak, że ja nie żywię urazy, bo wierzę, że w każdym momencie życia przychodzi do kogoś jakaś lekcja, którą prędzej czy później będzie musiał odrobić. I wiem, że ludzie na różnym etapie swojego życia się zmieniają i też za każdym razem, kiedy ja poznaję ludzi i oni mają różne zdania na mój temat, to kiedy już jesteśmy po słowie tak i po kilku słowach, wiedzą, że ich obraz mojej osoby był po prostu zaburzony, bo ja sobie zdaję sprawę, że jestem wariatem i jestem po prostu dość mocno
1: kontrowersyjny.
2: Delikatnie mówiąc, tak, że lubię po prostu
1: prowokować,
2: odpały robić, ale ja sobie nie mam nic do zarzucenia.
1: Jesteś dobrym człowiekiem.
2: Że jestem złym człowiekiem, tak.
0: To tylko fragmencik rozmowy Kai z Michałem. Cała dyskusja dostępna na naszym YouTubie, RMF Classic. A kolejny odcinek, kolejny gość już w sobotę. O 10 na YouTubie, godzinę później na naszej antenie.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.

0: Georges Delerue i muzyka z filmu Joe kontra Wulkan. Mamy taki dzień wakacji, kiedy naprawdę chyba jesteśmy w kontrze do słońca. Chroncie się przed upałami, a dobre schronienie zapewni wam już za chwilę, czyli dobry czas. Magda Juszczyk, która przyjmuje stery w RMF Classic. O 11:00 fakty.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Po reklamie.
11: Minęła godzina 11. W RMF Classic pora na najświeższe fakty. Zaprasza Marlena Chudzio.
12: Ogromną skalę nieprawidłowości w szpitalu południowym wykazał audyt zlecony przez władze Warszawy po wybuchu skandalu wokół tej placówki. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji, w ubiegłym roku zarobił ponad 1 600 000 zł. Jak podkreślają władze miasta, część wykrytych nieprawidłowości wynika z wad samego systemu ochrony zdrowia. Jeden z lekarzy zatrudnionych na kontrakcie miał formalnie pracować nieprzerwanie przez 110 godzin. Audyt wykazał także poważne uchybienia po stronie szpitala.
13: Szpital przez 1,5 roku płacił za funkcję, i formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330.
12: Mówił prezydent miasta Warszawy Rafał Trzaskowski. Ten sam lekarz miał także zawarte ze szpitalem 3 umowy, które zakres w dużej części pokrywał się z obowiązkami lekarza dyżurnego. W praktyce oznaczało to, że placówka wielokrotnie płaciła za wykonywanie tych samych zadań. Coraz więcej ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa i okolic. Według najnowszych doniesień 17 osób zginęło, a 44 zostały ranne. Jak informują lokalne władze, wszystkie pożary spowodowane tym potężnym atakiem z powietrza zostały ugaszone. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami.
14: Obiekty magazynowe prywatnych firm, centra logistyczne, dworzec kolejowy czy browar. Uderzenie pocisków doszczętnie zniszczyło też największą w Ukrainie fabrykę płytek ceramicznych. Po ataku w stolicy Ukrainy i obwodzie prawie 700 strażaków gasiło wiele pożarów. Wiadomo, że Rosjanie użyli 4 rakiet Cyrkon i 24 balistycznych Iskanderów 400, a także 115 dronów bojowych. Trafienia odnotowano w ponad 20 lokalizacjach. Obronie powietrznej nie udało się zestrzelić żadnej z balistycznych rakiet. Po ataku prezydent Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych, podając nowy bilans ofiar ataku, napisał, że opóźnienia w dostawie środków antybalistycznych lub niechęć do ich przekazania prowadzą do tak straszliwych ofiar i zniszczeń. Dodał, że partnerzy, którzy nie są gotowi teraz aktywniej pomagać w dostarczaniu antyrakiet, mogą pomóc w nowych sankcjach wobec Rosji.
12: Niespełna 7700 zł, czyli około 5,5 tysiąca zł na rękę. To mediana wynagrodzeń w Polsce, według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. To oznacza, że połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty, a połowa powyżej. W porównaniu z poprzednimi wyliczeniami mediana wzrosła o mniej więcej 250 zł brutto. Pogłębia się jednak różnica między medianą a tak zwanym przeciętnym wynagrodzeniem. Średnia pensja wynosi niemal 10 tysięcy zł brutto. Widać więc, że coraz bardziej jest zawyżana przez najlepiej zarabiających.
15: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
12: Już dzisiaj kolejny przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Przez całe wakacje odwiedzamy miejsca, które były planem filmowym lub serialowym i zostały zgłoszone przez naszych słuchaczy. Dzisiaj ekipa RMF Classic odwiedzi Lublin. Miasto znane z kadrów filmów takich jak Prawdziwy ból, Ogniem i mieczem, Sami swój początek, Kronika wypadków miłosnych czy serialu 1670. Zapraszamy osobiście od godziny 16 na Plac Litewski w Lublinie, a także do słuchania programu RMF Classic i śledzenia naszych mediów społecznościowych.
11: Dziś temperatura maksymalna od 29 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 36 w centrum, do 40 na południowym wschodzie kraju. Nad morzem od 24 stopni Celsjusza do 28, jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej około 30.

0: Wakacje z mitami w RMF Classic.
1: Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie i trochę speszona, czy też stremowana, bo dziś po raz pierwszy poprowadzę nasz wakacyjny konkurs, konkurs poświęcony motywom i bohaterom mitologii greckiej. Oczywiście najnowsze dzieło Christophera Nolana leży u podstaw tej całej koncepcji, byśmy wakacje w naszym radiu spędzali z mitologicznymi postaciami. Mam nadzieję, że sporo już satysfakcjonujących momentów przeżyliście dzięki naszym koncepcjom, pomysłom i dziennikarzom. Dzisiaj u sterów ja, nazywam się Magda Juszczyk. Możecie być ze mną w kontakcie, korzystając ze skrzynki mailowej magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. To konkurs i w tym konkursie nagrodami będą wydania mitologii Jana Parandowskiego. Bądźcie z nami do godziny 15. Po kolei zdradzać będę kolejne etapy naszej zabawy. A teraz In Excess w utworze, który no, chyba trzeba nazwać hitem. Na pewno pomoże wam uczynić to przedpołudnie bardziej energetycznym.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jako dziecko chciałem być i faraonem, i zbrodniarzem, i sprawiedliwym, i tym taternikiem. Na życie by mi starczyło, żeby tyle scenariuszy poprowadzić. Więc to granie jest dla mnie magiczne. Scena jest magiczna.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
12: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
16: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
17: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
18: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
19: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Na pewno wiecie o tym, gdzie dzisiaj znajdzie się ekipa RMF Classic, która czekać będzie na was. Zanim ujawnię, a właściwie przypomnę, gdzie się wybieramy, to opowiem wam w kilku słowach o filmowej mapie Polski, którą tworzymy podczas letnich, wakacyjnych miesięcy. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina albo telewizji i właśnie tam powstawały sceny z kultowych filmów albo mniej kultowych, popularnych seriali i produkcji filmowych, które do dzisiaj w mieszkańcach budzą wiele emocji. A my w RMF Classic chcemy te miejsca odkrywać na nowo, oczywiście razem z wami. Wyruszyliśmy w trasę, aby stworzyć taką filmową mapę Polski RMF Classic. Odwiedzamy miejscowości, które bywały planem filmowym. Sprawdzamy, jak wspominane są tamte dni, kiedy ekipy filmowe z kamerami, aktorami, artystami kina znalazły się w tym konkretnym miejscu. Czy wy macie taką świadomość o kręceniu jakiegoś filmu w miejscu, w którym mieszkacie? A może słyszycie ciągle powroty wspomnieniami właśnie do tego momentu, kiedy w waszej miejscowości taka ekipa się pojawiła? Możecie zgłaszać, dokąd powinniśmy wybrać się, na naszą stronę internetową. Zaglądajcie często rmfclassic.pl. Właśnie filmowa mapa Polski to taki punkt, na którym warto się zatrzymać. A dzisiaj odwiedzamy Lublin, drodzy słuchacze. Nie ukrywam, że wybieram się na Lubelszczyznę zawsze bardzo chętnie, ale w tym roku pojawiłam się w dawno nieodwiedzanym Lublinie. I muszę wam powiedzieć, że to miasto zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I wcale nie dlatego, że kręcone były tam takie filmy jak Kronika Wypadków Miłosnych, Prawdziwy Ból całkiem niedawno, Ogniem i Mieczem, Sami Swoi, Początek. Pewnie znacie więcej filmów. Ja znam, nie wiem, czy mogę wam jeszcze chwilę zająć, bo Wołyń Wojciecha Smarzowskiego również tam był kręcony, Wolta Juliusza Machulskiego, a nawet Krzysztof Zanussi Liczbę doskonałą kręcił w Lublinie. No i dzisiaj postanowiliśmy uhonorować to miasto. Na Placu Litewskim o godzinie 16 stawiamy się i będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Będą leżaki, wakacyjne konkursy, wyjątkowi goście, a cały ten wyjątkowy program poprowadzi Katarzyna Chnat. Relacje z wydarzenia pojawiać się będą w mediach społecznościowych. Zapraszam was do tego, byście byli z nami.

0: reklama. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie

0: 20% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Szeroki wybór, pełny smak?
5: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Słuchajcie, RMF Classic, a ten utwór, który właśnie się pojawia na naszej antenie, to Mazzy Star, Fade Into You. Jak wspaniale, że piosenka ta powróciła w pierwszym sezonie produkcji Off Campus. I oczywiście nowość w naszej playlist.

0: Klanat i muzyka z produkcji zatytułowanej Robin Hood. Zapewne lubicie brzmienie tego utworu, więc nakarmiłam was czymś przyjemnym. A teraz słowo uzasadnienia dla naszej wakacyjnej zabawy. Wakacje z mitami to konkurs poświęcony motywom i bohaterom mitologii greckiej, jaki proponujemy wam od początku lata. Bez wątpienia jest to pomysł sprowokowany przez Christophera Nolana. On zapewne nie wie o tym, ale jego najnowsza produkcja, Odyseja, ma właśnie takie przełożenie na antenę RMF Classic. Zresztą to zupełnie nie dziwi, bo tą premierą żyli dosłownie wszyscy. Bodajże wiosną miałam okazję jechać z taksówkarzem, który przez cały kurs opowiadał mi o planach, jakie ma w związku z premierą. Pojedzie nawet do kina w Pradze, które to kino dysponuje technicznymi warunkami takimi, by to dzieło odebrać w najlepszy możliwy sposób. Kto czytał mitologię Jana Parandowskiego? Może macie ochotę dzisiaj zdobyć w naszym konkursie wydanie tej pozycji? Możecie na nas liczyć. A namawiam was, byście byli z nami do godziny 15. Po 12 ujawnię wam pierwsze szczegóły związane z dzisiejszym bohaterem, którego wybrałam. Też jakiś sentyment sprawił, że mój wybór padł na tę postać. Ale o tym potem.
1: Wakacje z mitami.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
8: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
0: Po reklamie.
16: W samo południe słuchacie RMF Classic. Przyszła pora na najświeższe fakty. Zaprasza Marlena Chudzio.
17: Na początek pilna informacja sprzed chwili. Śledztwo w sprawie zbrodni dyplomatycznej przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej zostało umorzone. To decyzja prokuratury krajowej. Więcej na ten temat powiemy za godzinę. W RMF Classic sprawdzajcie fakty. Sytuacja energetyczna Polski jest pod kontrolą. Nasz system jest bezpieczny, zapewnia w obliczu fali upałów, które nadciągnęły nad Polskę, premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu na konferencji prasowej zapewnił, że prądu w Polsce nie zabraknie. Mimo ograniczonej pracy elektrowni w Kozienicach i Połańcu spowodowanej niskim stanem Wisły. Jak przekonywał, mamy sporo energii z fotowoltaiki i wiatraków.
18: Nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby do uruchomienia produkcji energii, bo sytuacja jest pod kontrolą. Fakt, że mamy dzisiaj sporo energii z fotowoltaiki, z wiatraków, czyni nasz system względnie bezpieczny. Ten zintegrowany rynek europejski jest nam dzisiaj bardzo pomocny. A więc nie tylko OZE, ale także współpraca europejska, mimo że wielkie zapotrzebowanie mają dzisiaj Węgrzy i Rumuni, ale starcza także w chwilach krytycznych tego prądu europejskiego dla nas, dla Polski.
17: Mówił premier Donald Tusk. Dziś niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałami. Najgoręcej ma być na południu Polski. Sanepid i lubelscy policjanci wyjaśniają sprawę podejrzenia zatruta dzieci w jednej z restauracji w kolonii Łaszczówce na Lubelszczyźnie wczoraj wieczorem. W lokalu przybywa zachorowało w sumie 48 dzieci. 16 z nich przebywa teraz w szpitalach. Jakub Rybski.
15: Sanepid w Tomaszowie Lubelskim sprawdza obecnie, czy w restauracji doszło do nieprawidłowości, które mogły doprowadzić do zatrucia. Grupa dzieci w wieku od 9 do 12 lat przebywała w kolonii Łaszczówce na obozie piłkarskim. Policja wkrótce przesłucha ich opiekunów, a także właściciela lokalu, w którym wczoraj jadły kolację. Wyniki kontroli sanepidu mogą być podstawą do postawienia zarzutów za spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub za narażenie dzieci na utratę życia lub zdrowia.
19: Poznaj fakty. RMF Classic.
17: Podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Starogardu Gdańskiego. To przełom dla mieszkańców tego pomorskiego miasta. Inwestycja oznacza koniec ruchu tranzytowego w centrum miasta. Nowa obwodnica będzie miała 16 km i powstanie w ciągu drogi krajowej nr 22. Będzie to droga z jednym pasem w każdym kierunku i dodatkowym naprzemiennym pasem do wyprzedzania.
20: Proszę sobie wyobrazić, że koło waszego domu przejeżdża dziennie ponad 20 tysięcy pojazdów, z czego kilka tysięcy to są pojazdy ciężkie. Czy w takiej atmosferze chcielibyście żyć, oddychać, cieszyć się tym, że mieszkacie w tak pięknym mieście jak Starogard Gdański? Nie, ta obwodnica właśnie spowoduje, że ten ruch, to natężenie ruchu na terenie miasta zdecydowanie spadnie.
17: Uzasadnia inwestycję Janusz Stankowiak, prezydent Starogardu Gdańskiego. Mieszkańcy narzekają na tłok na drogach.
21: No, straszne korki.
22: To jest taka codzienność tutaj?
21: Tak, coraz gorzej jest.
23: Tu jest zakorkowane cały czas.
24: Całe miasto zablokowane. A w ogóle jak ludzie wychodzą z pracy? No.
17: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Zgodnie z harmonogramem pierwsze samochody mają pojechać nową obwodnicą w trzecim kwartale 2030 roku.
16: Dziś w naszym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum kraju przejściowo wzrastające do dużego. I tam też miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Również na Podhalu miejscami wzrost zachmurzenia do dużego.
25: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
26: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
27: Igor Herbut.
28: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
29: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Każdy pretekst jest dobry do tego, by odkrywać rozmaite zakątki naszego kraju. Lublin nie jest zakątkiem. To jedno z najwspanialszych miast w naszym kraju. I muszę wam powiedzieć, że odwiedziłam Lublin całkiem niedawno, po długiej w nim nieobecności, i zrobił na mnie ogromne wrażenie. To, jak się zmienia, to, jaka atmosfera tam panuje. Koniecznie pojawcie się dzisiaj z nami w Lublinie, na Placu Litewskim, bo właśnie tam fetujemy naszą wakacyjną filmową mapę Polski. Nie wiem, czy da się fetować mapę, ale my ją tworzymy. Dzięki wam oczywiście. Wybieramy miejsca, które zapisały się w historii kina albo telewizji. Odwiedzamy różne punkty w Polsce i spotykamy się z mieszkańcami, ze słuchaczami RMF Classic. I wy dzisiaj w Lublinie możecie stanąć do tego wyjątkowego zadania, spotkania z RMF Classic, ze słuchaczami RMF Classic też o godzinie 16. Będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic na Placu Litewskim. Przypomnę, będą leżaki, wakacyjne konkursy i wyjątkowi goście. Katarzyna Chnat jest już w Lublinie, zresztą z całą ekipą. Myślę, że emocje sięgają zenitu i na pewno są oni, ci nasi ludzie, pod wielkim wrażeniem tego, jak Lublin wygląda. A Plac Litewski, na którym dzisiaj się spotkamy, to jest miejsce, które narodziło się w latach 20. XIX wieku, a stworzono je w celu urządzania parad wojskowych. My nie mamy takich zamiarów dzisiaj. Nie będzie militarnie, ale na pewno będzie kordialnie i być może też zrobi się familiarnie. Od was to wszystko zależy. Pierwotne przeznaczenie Placu Litewskiego nadawała nazwa wcześniejsza Plac Musztry. Plac Litewski jest centralnym miejscem w Lublinie dzisiaj bez wątpienia. Odbywają się tam oczywiście ceremonie państwowe, ale też rozmaite inne imprezy. Wy możecie dzisiaj wziąć udział w najważniejszej imprezie tego roku w Lublinie, czyli w naszej obecności właśnie tam na żywo. Będziecie też jako słuchacze w kursie dzieła, jeśli włączycie naszą stację i słuchać będziecie od godziny 16, bo jak już rzekłam, nadajemy program na żywo. Katarzyna Chnat będzie jego gospodynią. A teraz Porozum do mrówek. To jest tytuł filmu, z którego muzyka pojawi się w naszym programie, w którym dzisiaj skupimy się na jednej z postaci mitologii. Wakacje z mitami w końcu mamy do godziny 15:00.

0: reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Wakacje z mitami w RMF Classic.
1: Nasz letni konkurs poświęcony jest motywom i bohaterom mitologii greckiej. Waszym zadaniem jest odgadnąć, o jakiej postaci z mitologii wspomnianej mowa. Zdobyć możecie wydanie mitologii Jana Parandowskiego w naszym konkursie i myślę, że to bardzo atrakcyjne trofeum. Nawet jeśli znacie mity greckie, to wracać do nich warto i trzeba. Bohaterem dzisiejszego wydania naszego programu postanowiłam uczynić jednego z Argonautów, a jego imię wywodzi się od słowa, które po polsku rozumiemy jako jasny. Nasz program trwa do godziny 15. To jest pierwsza podpowiedź i jeżeli zacznie wam w głowie świtać rozwiązanie zagadki, wchodźcie na naszą stronę internetową, tam znajdziecie formularz konkursowy. Trzeba się zgłosić, wypełnić i czekać na rozstrzygnięcie. A teraz Pulp Fiction to film, do którego zajrzymy na moment i będzie to energetyczna dawka muzyki filmowej oczywiście.
2: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
3: Mrs. Mia Wallace.
2: And how about your fellow here?
4: Vincent Vega.
2: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Po reklamie.
11: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Tak właśnie jest. Podczas letnich miesięcy proponujemy Wam spotkania z ekipą RMF Classic, bo tak się składa, że tworzymy filmową mapę Polski. Wybraliśmy Lublin na miejsce spotkania. Plac Litewski to jest nasze miejsce dzisiaj. Od godziny 16 warto się tam pojawić. W Lublinie na Placu Litewskim, powtarzam, spotkać możecie ekipę naszego radia. Kasia Chnat jest już na miejscu i ona prowadzić będzie ten wyjątkowy program specjalny. Nadawać go będziemy ze studia plenerowego, więc możecie troszeczkę tego naszego radia zaznać na żywo. Możecie rozsiąść się też wygodnie na leżakach i wziąć udział w konkursach, spotkać też bardzo wyjątkowych gości. A relacje z wydarzenia pojawiać się będą w mediach społecznościowych naszej stacji. No i myślę, że nie może Was zabraknąć w Lublinie na Placu Litewskim dzisiaj od 16. A ja powiem Wam jeszcze raz, że zaskoczył mnie ostatnio Lublin, gdy odwiedziłam to miasto zupełnie spontanicznie. Wszyscy wiemy, że jest stolicą województwa, że stał się już za czasów PRL-u wielkim ośrodkiem gospodarczym wschodniej części naszego kraju, najważniejszym centrum kultury i nauki na wschód od Wisły, ale nie wszyscy wiedzą, jak piękny jest dzisiaj Lublin, jaką ma niesamowitą atmosferę, ile wspaniałych sytuacji można tam przeżyć. My właśnie to wiemy, albo wyczuwamy to i proponujemy Wam spotkanie o godzinie 16 z naszymi dziennikarzami, ludźmi tworzącymi RMF Classic. O godzinie 16 stawiajcie się na Placu Litewskim i słuchajcie naszej stacji. Cheek to Cheek, tak jest tytuł tej piosenki i myślę, że można by ją umieścić na Placu Litewskim w Lublinie, kiedy już będziemy razem. Nie wiem, czy dojadą Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, być może jakoś metafizycznie będą tam z nami obecni. Posłuchajmy, jak razem w duecie śpiewali, gdy byli jeszcze na naszej planecie, ale duch tego utworu możecie uruchomić właśnie dzisiaj, popołudniową godziną, kiedy tworzyć będziecie razem z nami filmową mapę Polski z Lublinem jako perłą w naszym kraju.
2: Heaven, I'm in heaven.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: Minęła godzina 13, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Zapraszam Arlena Chudzio.
14: Podczas wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej nie doszło do zdrady dyplomatycznej, podała Prokuratura Krajowa, informując o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. Postępowanie wszczęto w 2016 roku, gdy do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość. Według prokuratury ówczesny rząd, który w 2010 roku rozpoczął wyjaśnianie przyczyn katastrofy smoleńskiej i podjął w tej kwestii współpracę ze stroną rosyjską, nie działał na szkodę Rzeczypospolitej. Nie ma mowy o oddaniu śledztwa Rosjanom, a wybór metody współpracy w oparciu o konwencję chicagowską był najkorzystniejszy, mówił Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
15: Dawał Polsce konkretne uprawnienia, umożliwił realizację czynności bezpośrednio na miejscu zdarzenia, bezpośrednio po tym zdarzeniu. Przewidywał szereg uprawnień, z których Polska następnie korzystała. Jednocześnie Polska prowadziła własne postępowanie eksperckie we własnym trybie, a więc prawa lotniczego.
14: Jak zaznaczył, odrębną kwestią jest zła jakość współpracy z Rosjanami, na co nie mamy wpływu. W trakcie tego 10-letniego śledztwa przesłuchano 488 świadków. Zebrany materiał dowodowy nie dał podstaw do twierdzenia, że doszło do przestępstwa. Strażacy ze Śląska, a także policjanci uratowali 5 nastolatków w trakcie nocnej akcji na Sole w Heczmarowicach. Młodzi ludzie zostali odcięci od brzegu po nagłym wzroście poziomu wody w rzece. Po 3 godzinach zostali bezpiecznie ewakuowani. Nikt nie odniósł obrażeń. Po zakończeniu akcji nastolatkowie wrócili do domów. Kluczową rolę odegrał w niej dron z kamerą termowizyjną. Oświetlał miejsce, w którym znajdowali się uwięzieni, zapewniając ratownikom stały podgląd sytuacji. Komunikaty przekazywano za pośrednictwem zamontowanego głośnika. Przez cały sierpień upały będą przeplatać chłodniejsze, ale nadal ciepłe dni. Kto zaplanował w tym miesiącu urlop, nie będzie pokrzywdzony. Mówiła na antenie RMF24 Agnieszka Prasek z IMGW.
0: Cały czas w tych prognozach długoterminowych widać, że ten sierpień będzie z tą temperaturą powyżej normy i raczej to powinien być miesiąc suchy. Oczywiście mamy nawalne opady, ale to są zjawiska konwekcyjne, krótkotrwałe i punktowe. I w drugiej połowie sierpnia nadal będą wysokie temperatury, ale one cały czas będą przeplatane napływem chłodniejszych mas powietrza i właśnie występowaniem trudnych zjawisk pogodowych.
14: W tej chwili cała Polska jest objęta ostrzeżeniami drugiego i trzeciego stopnia dotyczącymi upałów. Na ten moment z niecierpliwością czekało wielu widzów. Dziś premierę na platformie Netflix ma trzeci sezon serialu 1670. Fani mogą też odwiedzić wyjątkową instalację związaną z tą hitową produkcją, która czeka na nich we wrocławskiej hali stulecia. Więcej o tym piszemy na rmf24.pl. A już dziś w Lublinie, przypominam, nasza akcja Filmowa Mapa Polski w RMF Classic. Lublin także bywał scenografią dla serialu 1670, a o samej akcji więcej za godzinę.
13: Dziś temperatura maksymalna od 29 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 36 w centrum, do 40 na południowym wschodzie Polski nad morzem, od 24 do 28 stopni. Jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej około 30 stopni Celsjusza.
16: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
17: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
18: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
19: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
20: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
21: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

To była muzyka z produkcji zatytułowanej Downton Abbey, nowa epoka. Oczywiście muzyka filmowa jest w centrum naszego zainteresowania i śledzimy rozmaite nowości, ale też wracamy do produkcji sprzed lat. Teraz jednak nowość w playliście wywodzi się z nowego filmu animowanego, zatytułowanego W cudzej skórze. Posłuchajmy, jak brzmi ten całkiem nowy utwór na naszej antenie. We Are Flying, taki jest jego tytuł.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie była kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały takie produkcje jak Prawdziwy ból, Ogniem i mieczem, Sami swój początek, Kronika wypadków miłosnych i wiele innych.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już dziś po 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.

0: 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.

Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Sięgniemy teraz po utwór Scotta Joplina, utwór zatytułowany The Entertainer, a wykona tę muzykę w RMF Classic wyśmienity pianista Lang Lang.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Zanim do takich miejsc się razem wybierzemy, muszę złożyć samokrytykę. Drodzy słuchacze, myślę o niefortunnych zdarzeniach w naszym życiu. Mnie się dzisiaj takie przytrafiło, kiedy przyszłam do was z mitami i już zaczęłam wam opowiadać o Augiaszu w zawoalowany sposób. W dodatku wszystko pompowane jest rozmowami o Odysei Nolana, które zdają się nie kończyć. Tytus Hołdys, którego dzisiaj w redakcji spotkałam, też przekierował moje myślenie na mity greckie. Tymczasem nie pora na wakacje z mitami, bo dziś w naszym paśmie konkursowym inne są założenia. Filmowa mapa Polski. Zapraszamy was do miejsc, w których ekipy filmowe kręciły swoje produkcje, a wy zgłaszacie nam takie miejsca. No więc myślę o tych niefortunnościach naszych, nieszczęsnych, błędach czy pomyłkach, bijąc się w pierś oczywiście, a w skrzynce mail od słuchaczki pani Agnieszki. Też pewnego niefortunnego wypadku dotyczy. Przeczytam go wam. Znacie memy o psach, które zjadły prace domowe? Podobna historia spotkała mnie naprawdę. Pracuję w bibliotece, pisze pani Agnieszka, i co jakiś czas zawyżam czytelnictwo, sama sobie wypożyczam książki, żeby czytać w ogrodowym hamaku. Największą przeszkodą w lekturze jest mój owczarek Parys, który stale domaga się uwagi. Chyba rok temu przeszedł sam siebie. Nie wiem, jak to się stało, czy książka spadła z hamaka, czy podmuch wiatru ją zrzucił, ale faktem jest, że pies dorwał nowe wydanie Boskiej Komedii Dantego i strasznie je zmasakrował, a potem ukrył łup w swoim kojcu.

Jej trop, niczym nici Ariadny, naprowadziły mnie luźne kartki, fruwające po całym podwórku. Niestety klasyka literatury przegrała starcie z moim Cerberem, więc musiałam odkupić książkę. PS od pani Agnieszki. Scena z psem Argosem w nowej Odysei jest piękna. No i czytam rozbawiona, rozczulona mail od słuchaczki pani Agnieszki. Bardzo jestem za niego wdzięczna. Za to też, że zwiększa pani statystykę czytelniczą w taki właśnie sposób. Też dziękuję. No i mam nadzieję, że łączycie się ze mną w tej niefortunności, którą można poczuciem humoru jakoś rozmasować. Minionki rozrabiają. Taki jest tytuł filmu, z którego teraz muzyka się pojawi. Jej utwór to Happy. Chyba nieprzypadkowy.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Nasza wakacyjna akcja pod hasłem Filmowa Mapa Polski cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród słuchaczy. Na apel o zgłaszanie miejsc i miast, w których nakręcono znane filmowe albo serialowe produkcje, napłynęło tak wiele zgłoszeń, że nie jesteśmy w stanie odwiedzić tych wszystkich punktów tego lata. Dlatego postanowiliśmy skorzystać z wiedzy, jaką się podzieliliście z nami. W sierpniu proponujemy Wam konkurs, który nawiązuje do akcji Filmowa Mapa Polski. Od poniedziałku do piątku pytamy o miejsca albo miasta, które były filmowymi planami. Opowiadamy ciekawe historie związane z tymi miejscami. Proponujemy też, abyście dopasowali miejsca, w których mieszkacie, do filmów albo seriali już znanych, albo też wymyślili, w jakich jeszcze nienakręconych produkcjach mogłyby zagrać. No i oczywiście wy i wasza mityczna wręcz kreatywność dają tutaj swój potencjał. Do zdobycia są w tym konkursie niezwykle interesujące filmowo-serialowe przewodniki po Europie, które zawierają propozycje 100 wycieczek śladami ulubionych bohaterów. Do tego dorzucamy także zestaw naszych klasykowych upominków, gadżetów, które przydadzą się Wam na pewno. Ja jestem ich fanką. Zapraszamy Was do zabawy na naszej antenie i w tej kolejnej godzinie skupimy się na tej wyjątkowej propozycji, jaką mam dzisiaj dla Was w tym konkursie. A teraz muzyka z filmu Forrest Gump. Scott McKenzie jest jej autorem.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Minęła godzina 14 w RMF Classic. Pora na najświeższe fakty. Zaprasza Marlena Chudzio.
13: 70 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy obowiązuje w całym kraju. Wodowskazy na największych polskich rzekach Wiśle, Warcie, Bugu i Senie pokazują nowe minimalne stany wód, niższe od rekordów ustanowionych w ubiegłym roku. Na stacji Warszawa bulwary Wisła sięga 109 cm. Do pobicia ubiegłorocznego rekordu brakuje już tylko 5 cm. Prognozy wskazują, że ten dzień jest szczególny, zwracał uwagę premier Donald Tusk, a apelując do tych, którzy pracują, a także do tych, którzy nadzorują wszelkie prace, zwłaszcza na zewnątrz.
14: Żeby być bardzo ostrożnym, uważnym i żeby reagować na wszystkie takie zagrożenia związane ze zbyt wysoką temperaturą i nie męczyć ludzi, no mówiąc kolokwialnie, praca w tych warunkach w niektórych miejscach jest po prostu nie do zniesienia.
13: Audyt w szpitalach miejskich ujawnił rozliczanie pracy medyków w dwóch miejscach w tym samym czasie, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że oznaczało to wypłatę wynagrodzenia za obie pozycje. Różnych nieprawidłowości było bardzo dużo.
15: Audyt pokazał dyżury po 48, 60, 72 godziny bez przerwy, a rekord w szpitalu południowym został odnotowany 110 godzin, prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie i też długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. I to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie, która w tej chwili przez rząd jest naprawiana. Grupa druga, drodzy Państwo, czyli nieprawidłowości zarządce w szpitalu południowym. Po pierwsze, funkcja koordynatora SOR, kluczowa dla ustalenia audytu. Przypominam, chodzi o koordynatora, a nie lekarza prowadzącego SOR. Ta funkcja po prostu nie istniała. Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze.
13: Audyt, który przeprowadził ratusz, objął wszystkie miejskie szpitale. To było spontanicznie, mówi rozgrywający siatkarskiej kadry Marcin Komenda o zmianie pozycji Wilfredo Leona w finale Ligi Narodów. Przejście Wilfredo z przyjęcia na atak uruchomiło nowe opcje w rozegraniu i pomogło naszym wygrać 3-2. W końcu Komeda i Leon grają w jednym klubie, Bogdance Luk Lublin.
0: Pomogła wasza współpraca, rozumiem, trochę klubowa.
16: No tak, ja z Wilfredo trochę czasu już spędziłem na boisku i poza nim, więc znamy się bardzo dobrze. Nawet i w Lublinie zdarzało się, że grał na pozycji atakującego. Myślę, że trener też ze względu na to zdecydował się na Wilfredo. Wiedział, ile on może dać w ofensywie i tak też było. Zablokował kluczową piłkę w czwartym secie. Zrobił swoje w tiebreaku, dlatego wielkie szapoba.
13: Mówił Marcin Komenda w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Siatkarze dostali wolne do końca tygodnia. Od poniedziałku rozpoczynają przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Kolejny sprawdzian przed imprezą sezonu w ostatni weekend sierpnia w Krakowie na Memoriale Wagnera.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
13: Już za 2 godziny ekipa RMF Classic zatrzyma się na kolejnym przystanku filmowej mapy Polski. Tym razem będzie to Lublin. Przez całe wakacje odwiedzamy miejsca, które były planem filmowym albo serialowym i zostały zgłoszone przez naszych słuchaczy. W Lublinie powstało wiele niezapomnianych obrazów. Prawdziwy ból, Ogniem i mieczem, Sami swój początek, Kronika wypadków miłosnych czy serial 1670. Zapraszamy na Plac Litewski w Lublinie i oczywiście na naszą antenę, bo będzie się bardzo dużo działo.
12: Dziś temperatura maksymalna od 29 stopni Celsjusza na północnym wschodzie Polski, około 36 w centrum do 40 stopni na południowym wschodzie. Nad morzem od 24 do 28 stopni, jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej około 30 stopni Celsjusza. Wiatr wieje słaby i umiarkowany. Zachmurzenie mamy małe i umiarkowane.
17: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
18: Hi, my name is Luca.
19: My name is Stepan.
18: And we are two cellos.
20: It's your friend Lang Lang.
21: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Józef Orliński. Pozdrawiam tutaj ze studia RMF Classic.
1: RMF Classic.

0: 13 minut po godzinie 14. Ta muzyka Aleksandra Desplata wspaniale wpisuje się w aurę, którą podziwiamy z warszawskiego studia RMF Classic. Muzyka z filmu Ostrożnie Pożądanie. Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu. Wracamy teraz do naszego konkursu, który jest arcy interesujący.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Właśnie w sierpniu proponujemy Wam konkurs, który jest nawiązaniem do akcji Filmowa Mapa Polski. Codziennie od poniedziałku do piątku pytamy o miejsca lub miasta, które były filmowymi planami. Tak jak na przykład Lublin, w którym już o 16 stawimy się z silną ekipą RMF Classic. Możecie być z nami właśnie tam, co w ogóle nie może być przeoczone przez Was, myślę. Plac Litewski. Miejsce naszego spotkania. Będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic, relacje w mediach społecznościowych. Słuchajcie nas i śledźcie to, co tam się odbywać będzie już od 16. A my codziennie od poniedziałku do piątku pytamy o miejsca lub miasta, które były filmowymi planami, a Lublin, jak zapewne wiecie dobrze, dał scenerię dla takich produkcji jak Prawdziwy Ból, Ogniem i Mieczem, Sami Swój Początek, Kronika Wypadków Miłosnych. Natomiast wy możecie sugerować nam swoje typy. Do zdobycia są niezwykle interesujące filmowo-serialowe przewodniki po Europie, które zawierają propozycje 100 wycieczek śladami ulubionych bohaterów. Do tego możecie liczyć na nasze fenomenalne gadżety. Przydadzą się Wam, są piękne, eleganckie i bardzo praktyczne, nie tylko w podróż, ale też do życia. Dzisiaj zgadnąć należy, o jakim miejscu na mapie Polski mowa. Tu nakręcił jeden ze swoich filmów Jan Jakub Kolski. Tutejszy zamek stał się scenerią dla fabuły, w której kreację stworzyli tacy aktorzy jak Janusz Gajos czy Franciszek Pieczka. Bogusław Linda przemieszczał się w tym filmie czerwonym sportowym samochodem. Nie wiem, czy nie zdradzam za dużo. Film obsypany został nagrodami z 10 nominacji do Orłów Polskich Nagród Filmowych. 7 nagród przyznano. W Gdyni też sukcesy. Wiecie już? No to wchodźcie do formularza konkursowego na naszej stronie i próbujcie szczęścia. A teraz utwór Wojciecha Młynarskiego Po prostu wyjedź w Bieszczady.
2: Im się kończą urlopy w Warnie, tobie kończy się urlop dziekański i już myślisz, że skończysz marnie i już skamlesz jak pies bezpański. Że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ tę nowennę i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki

bronić, zamiast bronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie, Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

0: Więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
12: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Przyszła pora na rozwikłanie zagadki. Zagadka dotyczyła miejsca, w którym Jan Jakub Kolski nakręcił swój film Jasminum. Bardzo jesteście świadomi tego dziedzictwa filmowego polskiego i przyszły w formularzu zgłoszeniowym prawidłowe odpowiedzi, a ja wybieram odpowiedź od pani Honoraty, która zgaduje, że w Niemodlinie nakręcono właśnie film Jasminum, a nasza słuchaczka wpisała taką swoją wypowiedź. Choć moje miasto już zagrało w produkcji serialowej Diagnoza, to uważam, że filmowy potencjał tego miejsca nie został w pełni wykorzystany. Rybnik, bo o nim mowa, to miasto o prawdziwie długich tradycjach górniczych, ale oprócz industrialnej spuścizny kryje w sobie tyle intrygujących zaułków, że aż prosi się o to, by powrócić, by powrócono do niego z ekipą filmową. Piękna, neogotycka architektura bazyliki, uroczy deptak wiodący do zadbanego rynku byłyby świetnym tłem dla romantycznej historii, a jak do tego dodamy klimatyczne osiedla robotnicze z czerwonego klinkieru, przepastne lasy z ambonami do polowań, zabytkowe szyby górnicze i wielkie rybnickie morze, czyli zbiornik, który nigdy nie zamarza, to mamy tło do śląskiej wersji Ojca Chrzestnego. Pani Honorato, no napisała pani to tak, że aż pozostaje w człowieku żal, że nie został reżyserem. Walka o wpływy w grupach górniczych, tajne porachunki, proponuje pani Honorata dalej, porachunki załatwiane nad tonią zalewu, towarzyszące im intrygi w lokalnej społeczności, która posługuje się gwarą, to byłoby coś. Filmowego smaczku dodałoby charakterystyczne ronda, których w rybniku jest ponad 40, wprost idealne dla spektakularnych pościgów. No i taką odpowiedź nagradzamy dzisiaj, bo naprawdę warto i było to interesujące. Myślę, że jeżeli słuchają nas reżyserzy filmowi, to być może podążą tropami od pani Honoraty. Trofeum, którym jest przewodnik, zdobywa dzisiaj pani Honorata. Mam nadzieję, że będzie pani zadowolona z serialowego przewodnika po Europie, a także z gadżetów od RMF Classic. Dziękuję bardzo za udział w tym dzisiejszym konkursie. Trochę z wybojami, ale doszliśmy do mety. Kung Fu Panda teraz, muzyka z tej animacji w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Lato Emocji, czyli 20. wakacyjny festiwal filmowy Letnie Tanie Kinobranie. O tym, co dzieje się w kinie pod baranami krakowskim, opowie nam Marynia Gierac. Sprawdzimy też, co u aktorów się dzieje grających rodzeństwo w serialu 1670. Jak rozwijają się ich postacie?
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Lato w podróży z RMF Classic.

Pora kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Magda Juszczyk, to ze mną byliście, mam nadzieję, od godziny 11. Jutro zapraszam, pojawię się w studiu o godzinie 15 i zajmiemy, mam nadzieję, znaczącą część waszego dnia z muzyką, która jest, jak wiecie, najpiękniejsza, muzyka filmowa, a także z atrakcjami, jakie przygotowałam nie sama, również z moimi redakcyjnymi kolegami. Do godziny 20 bądźcie ze mną w jutrzejszym czasie letnim, a teraz już do studia wkracza Ula Urzędowska. Ona to dopiero ma asy w rękawie. W końcu Lublin na żywo, program z tego niezwykłego miasta. Bądźcie z nami, ile tylko się da, bo atrakcji moc. Happy Together to jest tytuł utworu filmowego, który jest obiecujący, bo Happy Together będziemy na pewno w Lublinie. Od godziny 16 tworzymy filmową mapę Polski.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowid. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
0: Po reklamie.
14: Prognoza pogody w RMF Classic.
15: Środa w Ukropie, inaczej tego nazwać nie można. 29 stopni na północnym wschodzie, 36 w centrum, 40 na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniosło 1000 hektopaskali.
16: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
17: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski,
18: Maciej Sztur,
19: Robert Więckiewicz,
20: Tomek Szymszajner.
21: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
14: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: what you do.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: 8 minut po 15 to muzyka z filmu Kraina Lodu. Miło jest zajrzeć na ucho do śnieżnego i skutego lotem Arendelle, gdzie toczy się akcja tej filmowej, animowanej opowieści. Odrobina ochłody na ścieżce dźwiękowej. A tak ogólnie to w RMF Classic kierunek wakacje, kierunek Lublin. Pozdrawiamy Lublin, nasza ekipa i mobilne studio już tam są. Kto w pobliżu, niech przybywa. A Lublin jest bardzo filmowy. Byli tam i sami swoi, i Znachor, i działa się akcja Ogniem i Mieczem i wydarzyła kronika wypadków miłosnych. O wszystkim wam opowiemy my, czyli Katarzyna Chnat, będąca na miejscu, i nasi goście. Ale zanim przeniesiemy się do Lublina po 16, kolejnego wakacyjnego zawodowca przedstawi wam wkrótce Artur Andrus. I zagramy muzykę z serii Niezgodna. Ruszymy na północ i południe, poprowadzi nas za chwilę Bill Conti. Będą też Polskie Drogi, czyli ocean najpiękniejszej muzyki filmowej w RMF Classic.
1: Kolejny przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic – Lublin.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej?
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic to była muzyka z filmu Merida Waleczna. Jestem przekonana, że gdyby nie był to film animowany, można by go nakręcić w Lublinie, bo Lublin to bardzo filmowe miasto i tam właśnie dziś jesteśmy.
1: Filmowa mapa Polski RMF Classic odwiedza dziś Lublin. To tutaj powstały Znachor, Sami Swoi, Początek i Carte Blanche.
0: Warszawskie studio RMF Classic pozdrawia Lublin. Czy się słyszymy?
2: Słyszymy się i pozdrawiamy również serca Lublina z Placu Litewskiego.
0: Słyszymy się i widzimy, bo chciałabym przypomnieć, że nie tylko nas słychać, ale także widać w mediach społecznościowych. Obejrzałam was sobie teraz na Meridzie. Nasze studio wygląda jak amfiteatr trochę na tym Placu Litewskim.
2: Tak.
0: A ja pozdrawiam słuchaczy w cieniu drzew. Gorąco. Serdecznie pozdrawiam. Może nie
2: słuchacze
0: gorąco.
2: Słuchacze odmachują ładnie.
0: Dziękuję,
2: do ciebie
0: ja
2: również.
0: Też macham.
2: Biją brawo. Ula Urzędowska również do państwa macha. Bardzo dziękujemy za tę wymianę serdeczną. To ja może przejdę teraz do rzeczy, bo mamy sporo ciekawych tematów dla państwa do omówienia. No właśnie, wspomniałam, że jesteśmy na Placu Litewskim, które jak się okazuje jednak zagrało w jednej z produkcji, a tutaj w tym mieście w ogóle powstało kilkadziesiąt, jak prawie chyba już blisko 100 produkcji, ale tutaj opowiedzam więcej o tym nasi państwa. Są z nami pan Tomasz Rakowski, pani Lidia Dzierba i pan Łukasz Borkowski z Lubelskiego Funduszu Filmowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: No właśnie, to dzięki państwu powstało mnóstwo produkcji w Lublinie, między innymi takie filmy i seriale jak Prawdziwy Ból, 1670, Panie Dulskie, Kamienie na Szaniec, Drogi Wolności, Wojenne Dziewczyny, Fundacja, Carte Blanche i wiele, wiele, wiele innych. Jak to się dzieje? Jak państwo to robicie? Jaki macie sposób na to, żeby reżyserzy właśnie Lublin obierali jako miasto, jako plan filmowy do swoich produkcji?
3: To najpierw miasto. Miasto jest na tyle interesujące dla producentów, dla autorów, dla reżyserów. Jest też inspirujące dla scenarzystów, że można je wykorzystać i ograć na rozmaite sposoby. Nie zawsze w sytuacji, w której Lublin jest głównym bohaterem. Często jest aktorem, podszywa się pod Kraków, pod Warszawę, pod Watykan, pod Budapeszt, całe mnóstwo innych miast, ważnych również historycznie. A wynika to stąd, że jest tak ciekawe usytuowanie Lublina, architektoniczne zabytki, układ ulic, miast. No i to, co może najważniejsze dla samej produkcji, to, że jest tu bardzo przyjazna atmosfera, którą staramy się zarazić i producentów, ale też tych, od których zależy udostępnienie miejsc w naszym mieście, tych lokacji, które potem możemy oglądać.
2: No właśnie, a jak wygląda to przygotowanie miasta do tego, żeby taka ekipa filmowa mogła tutaj przyjechać i rozpocząć pracę?
4: Zresztą uzupełniając to, co powiedział Tomasz, potem ludzie i szeroka sieć kontaktów, którą posiadamy, do tego, kto nam pomaga. Jak producenci zgłaszają się do miasta Lublin, bo Lublin znają. Lublin jest wyjątkowym miastem pod względem architektury i przestrzeni, jak to powiedział Tomek, ale Lublin jest też miastem bardzo uniwersalnym. To znaczy można znaleźć tutaj naprawdę mnóstwo ulic i zaułków, które powodują to, że producenci mają pewną dowolność i pewną swobodę działania i uniwersalność. Po drugie, w Lublinie jest wszystko łatwiej. Szybciej, łatwiej, bo my... Użyję trochę kolokwianizmu. Kochamy filmowców i Lublin kocha filmowców i filmowcy kochają Lublin. Mm-hmm. To jest taka wzajemna synergia, która się absolutnie całkowicie uzupełnia. Przychodzi do nas zapytanie, czy macie taką lokację, mamy taki film, chcielibyśmy to zrobić, chcielibyśmy to u was zrobić albo walczymy o Lublin, bo w Lublinie nam się to robiło dobrze.
2: I wtedy co? To wszystko jakoś zaczyna sprawnie od razu funkcjonować, czy musicie się mierzyć z mnóstwem problemów i wyzwań?
5: My przez ten czas naszego istnienia, czyli to już jest zdrowo ponad 15 lat, wypracowaliśmy pewne metody. Wiemy i nasi dyrektorzy i wszystkie służby, które współpracują przy tworzeniu produkcji, w jaki sposób ze sobą współpracować tak, aby maksymalnie ułatwić wszystkie procedury. Mówi się nawet, że my przed filmowcami rozkładamy czerwony dywan. Oni sobie wchodzą i

0: wszystkie bariery biurokratyczne są uproszczone. Więc to jest bardzo duży plus Lublina i ukłon wobec wszystkich ekip filmowych, które do nas przyjeżdżają.
1: Zwykle zaczyna się od odpraw wszystkich ważnych instytucji, które mogą być zaangażowane ze strony miasta w taką produkcję, więc mamy policję, straż miejską, pogotowie, straż pożarną, ale też administratorów danych lokacji, budynków, ulic. No i to się odbywa dość sprawnie już od kilkunastu lat. Wszyscy znają swoje zadania, wszyscy wiedzą, że trzeba sobie tutaj wzajemnie pomóc.
2: I działacie jak jeden wspólny na Oliwion, dobrze mechanizm albo organizm. Proszę Państwa, ja tu czuję, że tematów byłoby znacznie więcej do rozmowy i pewnie jeszcze za mikrofonem to się odbędzie, ale na koniec chciałbym, żebyście jeszcze powiedzieli, każdy z Państwa, ulubiona Wasza produkcja z tych, które udało Wam się tutaj zrealizować? Dla Pani?
0: Dla mnie Panie Dulskie.
3: Mhm. Prawdziwy ból i fundacja.
2: Panie Tomaszu?
1: To trudno powiedzieć, bo z każdą produkcją wiążą się jakieś dobre wspomnienia, jakieś bardzo dobre relacje, a jesteśmy też w sytuacji, w której myślimy już o następnych i tutaj są nowe kontakty, nowe relacje.
2: Czy pan czeka na nowe wyzwania jeszcze?
1: Tak jest.
2: Do tego też Państwu życzę. Bardzo dziękuję. Lubelski Fundusz Filmowy, pan Tomasz Rakowski, pani Lidia Dzierba i pan Łukasz Borkowski byli dzisiaj razem z nami. Piękne dzięki.
3: Dziękujemy.
4: Dziękujemy, pozdrawiamy. Jak słychać i widać, ścieżka dźwiękowa i czerwony dywan prowadzą nas dzisiaj prosto do Lublina, a Lublin ma fantastyczne i bogate filmowe portfolio. Wśród tytułów, które już się pojawiły i jeszcze padną, jest Ogniem i Mieczem, więc na ścieżkę dźwiękową tego tytułu zapraszam.

0: kolejny przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic Lublin.
1: Za 11 minut 17 i tak oto spełniają się słowa piosenki w kinie w Lublinie, bo plenerowe studio RMF Classic w sercu Lublina, filmowa mapa Polski dzieje się na naszych uszach i oczach. Na miejscu zgrana bardzo mobilna ekipa RMF Classic. Słuchacze, pozdrawiamy, a przy mikrofonie Katarzyna Chnat.
2: Tak jest, jestem, luję się jak najbardziej, witam ponownie bardzo serdecznie. No tak, my cały czas na Placu Litewskim i gości coraz więcej razem z nami i słuchaczy i naszych gości, a ze mną przed mikrofonem teraz pani Danuta Bożęcka, przewodniczka, która jest przewodnikiem Inspiracji, a to jest taki projekt, którego celem jest wzmocnienie wizerunku Lublina jako niepowtarzalnego miasta. Pani Danuto, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To zacznijmy od tego, że wiemy już, jak wspaniałym miastem jest Lublin, jak w wielu produkcjach zagrał, ale też warto powiedzieć o tym, że jest tutaj coś takiego jak lubelski szlak filmowy, a pani tym szlakiem turystów oprowadza.
3: Tak, oprowadzam, chociaż oprowadzałam dużo wcześniej, bo lubelski szlak filmowy w tym roku zadebiutował, on dopiero teraz powstał, ale warto już nim chodzić. Lublin przez wiele dziesięcioleci w ogóle nie był na mapach turystycznych i w XXI wieku bardzo mocno miasto wspiera turystykę, wszelkiego rodzaju inicjatywy turystyczne, filmy, które turystyką się zajmują. No i myślę, że turystyczny szlak lubelski jest jednym z takich punktów, które wielu turystów, kinomanów będzie przyciągał.
2: Jak dużo miejsc ważnych dla kina znajduje się na tym szlaku?
3: Na szlaku znajduje się zaledwie 14 miejsc, no bo też trzeba było to jakoś zapewne ograniczyć. Jest to przede wszystkim Stare Miasto i Śródmieście. Na Starym Mieście oczywiście jest to Rynek, Brama Grodzka, Ulica Grodzka, Jezuicka, Dominikańska, Plac Pofarze, ale także jest Śródmieście i tutaj czy ulica Kościuszki, czy Narutowicza, one są naprawdę niedaleko od nas, ale na szlaku filmowym znalazły się także miejsca, które bardzo filmowców przyciągają. I jest to Muzeum Wsi Lubelskiej, w której wiele filmów zostało zrealizowanych, ale także no, smutne, ale bardzo ważne Muzeum Lublina, Muzeum na Majdanku.
2: To korci mnie jeszcze, żeby zapytać, kiedy powstała pierwsza produkcja tutaj w Lublinie? Który to był rok?
3: Film fabularny w Lublinie powstał dosyć późno tak naprawdę, bo był to rok 1960. Film to rzeczywistość według powieści Jerzego Putramenta, ale proszę Państwa, bardzo ważny film, bo tutaj debiutowała nasza piękna Pola Raksa.
2: No właśnie.
3: Tak. No i proszę Państwa, ja bym chciała jeszcze jeden film wspomnieć, drugi, bo to film, do którego warto się sięgnąć, chociaż film już taki troszeczkę z myszką. W 1971 roku powstał film 150 na godzinę w reżyserii no, pierwszej polskiej takiej dużej reżyserki Wandy Jakubowskiej. I tutaj znowu zagrała Anna Dziadek. Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, kto to Anna Dziadek.
2: Państwo wiecie? Ręka w górę, kto wie.
3: O, tutaj wiedzą Państwo. Anna Dymna, tak. Proszę Państwa, i ona jeszcze pod panieńskim nazwiskiem tutaj grała.
2: Pani Danuto, to jeszcze na koniec chciałabym zapytać, bo Pani oprowadza po tym mieście i ma swoje ulubione miejsca i z pewnością widzi Pani to miasto jeszcze szerzej niż twórcy filmowi, producenci filmowi. Czy są takie miejsca w Lublinie, które mają potencjał jeszcze niewykorzystany i jeszcze nigdzie nie zagrały, a mogłyby?
3: To znaczy tak naprawdę jest niewiele miejsc, które w Lublinie nie zagrały, chociaż ja bym bardzo chciała, żeby wykorzystane zostało otoczenie Placu Litewskiego, przy którym jesteśmy, bo mamy tutaj piękne pałace w okolicy i te pałace tak nie bardzo jeszcze nam pograły i mam nadzieję, że lubelskie pałace też zostaną docenione.
2: To tego też Lublinowi życzymy. Pani Danuto, piękne dzięki za spotkanie i za rozmowę.
1: A dziękuję. Poza tym chciałam powiedzieć, że na Placu Litewskim kręci obecnie ekipa RMF Classic i to też widać w kadrze mediów społecznościowych. Pozdrawiam. Zapraszamy i ja zapraszam na ścieżkę dźwiękową filmu Znachor, muzyka Paweł Lucewicz i przewijamy pod powiekami kadry filmu, który również kręcony był w Lublinie.

0: Reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42i50.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
10: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na mediaexpert.pl?
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
14: Prognoza pogody w RMF Classic.
15: Gorąco, to mało powiedziane, 29 stopni na północnym wschodzie, 36 w centrum i 40 na południowym wschodzie kraju, ale uwaga na zjawiska niebezpieczne. Miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum możliwe przelotne opady deszczu, ale to spokojnie, także burze i lokalnie z gradem.
16: Lato mistrzów muzyki filmowej, tylko w RMF Classic.
17: Hi, this is James Newton Howard.
18: This is Daniel Pemberton.
19: Justin Hurwitz.
20: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
14: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Jolka! Była super!
1: Jolka jest super w Lublinie. Radio RMF Classic to była muzyka z filmu Sztuczki, muzyka Tomasza Gąsowskiego, a tu radiowa sztuczka techniczna. Warszawskie studio RMF Classic łączy się z filmowym Lublinem.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Dzisiaj nadajemy program prosto z Lublina.
1: W Lublinie przy mikrofonie Katarzyna Chnat i jej goście.
3: Dzień dobry, jestem cały czas i muszę Państwu powiedzieć, że ja cały czas jestem pod ogromnym wrażeniem tych wszystkich historii, które słyszę od naszych gości i słuchaczy, tych, którzy przychodzą do naszego studia plenerowego. No i za chwilę usłyszymy kolejne historie niesamowite, bo z nami teraz pan Paweł Wrzeszcz i pani Iwona Syroka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Państwo byliście statystami w różnych produkcjach filmowych, więc to pewnie były piękne emocje i dużo pięknych wspomnień. Panie Pawle, od Pana zacznę. To była produkcja Wszystko przed nami i film Panie Dulskie. Jak pan wspomina ten czas? Jak to było wystąpić z tak wielkimi aktorami, aktorkami, jakie wtedy tutaj pojawiły się na tym planie filmowym?
4: Przede wszystkim była to fantastyczna przygoda, jak na tamten czas. Serial Wszystko przed nami był chyba, jak do tej pory, jedyną serialową produkcją kręconą w Lublinie. I pamiętam dokładnie wszystko, co się na tym planie filmowym działo. Nauczyłem się tego, jak trudno jest być aktorem, choć nim nie jestem, obserwując pracę aktorów, jak każdy element jest taką pewną mozaiką, która musi być dopasowana. Pamiętam fantastyczną współpracę z panią reżyser, która akurat przy tych odcinkach, przy których ja współpracowałem, pojawiła się na planie. To była pani reżyser Kinga Dębska, która później zrobiła świetną karierę tutaj jako pani reżyser. Świetnie się z nią współpracowała, taki spokój, opanowanie, więc bardzo fajne emocje. Też wspólny taki jak gdyby kontakt z aktorami, którzy się pojawiali. To też dawało takiego dużego poweru i takiej trochę swobodnej atmosfery, czego się nie spodziewałem. Z kolei Panie Dulskie to taka większa produkcja i tam udało mi się być na planie z panią Krystyną Jandą i Katarzyną Herman, więc sam fakt uczestniczenia w takim wydarzeniu był dla mnie stresujący i był niesamowitą przygodą. I okazało się, że te panie były bardzo sympatyczne dla mnie.
3: A czy może pan zdradzić tak krótko, jak wygląda taki dzień statysty, o której się zaczyna się praca, jak trzeba się przygotować, ile trwa sam czas zdjęciowy?
4: Dzień statysty zaczyna się bardzo różnie, ale zazwyczaj zaczynamy bardzo wcześnie, około godziny 5-6 rano. Jeżeli wymaga tego rola epizodyczna czy statystyczna, złe słowo, jeżeli wymaga tego rola także kwestia charakteryzacji, tak było w przypadku Kamieni na Szaniec, tam długo nas charakteryzowano, przygotowywano.
3: Sam moment już na planie?
4: Tak, sam moment. Dosłownie chwilkę, tak? Minutę, dwie, ale przygotowania to jest bardzo dużo czasu. Powtórek, dubli, dokładnie.
3: Niż
4: to też
3: gry.
4: Było dla mnie duże zaskoczenie, ale w zasadzie w podobnej sytuacji są aktorzy profesjonalni na planie, więc to wygląda identycznie.
3: Pani Iwono, pani ma zupełnie inne doświadczenia, bo muzyczne. Proszę powiedzieć, na czym to polegało i co to była za produkcja?
5: To prawda, miałam przyjemność uczestniczyć w realizacji zdjęć do filmu Zegar. Jest to film w reżyserii Macieja Pawlickiego i Arkadiusza Gołębiewskiego. Film, który zrodził się w scenerii Muzeum Wsi Lubelskiej, pięknym miejscu urokliwym, i to tam właśnie kręciliśmy sceny dotyczące naszej historii, a dokładnie historii opowiadającej o Polakach ratujących Żydów. Dla mnie ten film był bardzo wartościowy ze względu na to, że był oparty na faktach o tym, czego doświadczyliśmy w naszej historii. Wątek muzyczny, który pojawił się na planie, dotyczył pewnej sceny przy studni Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie miałam przyjemność wykonać piosenkę w języku jidysz. Piosenkę kompozytora Mordechaja Gebertiga, pochodzenia żydowskiego. I właśnie ta piosenka nie była elementem akcji, ale stanowiła jakby ilustrację do całej scenerii i też do emocji bohaterki, w którą miałam okazję się wcielić.
3: Ja rozumiem, że pani na co dzień zajmuje się sztuką i pani koncertuje.
5: Na co dzień zajmuję się sztuką, muzyką. Jest to moja pasja, także miałam ogromną ogromną przyjemność połączyć zarazem doświadczenia filmowe i muzyczne na jednym planie.
3: To takie ostatnie podsumowujące pytanie do Państwa. Jedno miejsce w Lublinie, które ze względu na to, że zagrało w jakimś serialu bądź filmie, jest dla Państwa wyjątkowe. To co to za miejsce?
5: Myślę, że każdy zakątek naszego miasta i Lubelszczyzny ma takie uroki i walory, z których można wydobyć najpiękniejsze rzeczy. Na pewno Starówka ma ogromny potencjał, ale również przekonałam się o tym i doświadczyłam, że Muzeum Wsi Lubelskiej jest urocze i wyjątkowo lubi scenerię dwudziestolecia międzywojennego, ale również okresu I wojny światowej.
3: Panie Pawle, pan ma swoje ulubione filmowe miejsce w Lublinie?
4: Tak, zdecydowanie, i tutaj nie będę oryginalny i powiem, jeśli powiem, że to jest również Stare Miasto i szczególnie te uliczki, i mam wrażenie, że one często pojawiają się jako kadr filmowy i filmowcy chyba to miejsce lubią.
3: A my teraz wrócimy do wątków muzycznych znowu, Ulo, i tutaj ciebie proszę o działanie.
1: Tak, już wszystko mówię, pozdrawiam gorąco i dziękuję za tę perspektywę artysty i statysty. Teraz mamy muzykę z filmu Sami Swój Początek, znajomy film, również zdjęcia powstawały w Lublinie, ale temat zatytułowany jest Nasi tu są. Mam na myśli ludzi z RMF Classic, którzy są teraz w Lublinie. Pozdrawiam bardzo gorąco, dziękuję za relacje, dziękuję za fantastycznych gości. Muzyka Paweł Lucewicz, Sami Swoi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Lato Emocji, czyli 20. wakacyjny festiwal filmowy Letnie Tanie Kino Branie, o tym, co dzieje się w kinie pod baranami krakowskim, opowie nam Marynia Gierac. Sprawdzimy też, co u aktorów się dzieje grających rodzeństwo w serialu 1670. Jak rozwijają się ich postacie?
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale.
5: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
4: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
5: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Po reklamie.

na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Meldujemy się w Lublinie.
1: Lublin w roli głównej. Plenerowe studio RMF Classic. Przy mikrofonie Katarzyna Chnat. Pod drzewami w cieniu nasi kochani słuchacze gorąco pozdrawiamy i kolejni goście.
2: Tak jest, a ze mną teraz na Placu Litewskim pod naszym namiotem studia RMF Classic w plenerze pani Dorota Obara, szefowa marketingu z Urzędu Miasta Lublin. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że państwo nas zaszczycili swoją obecnością.
2: Po tych wszystkich historiach, które dzisiaj usłyszeliśmy, no oczywistym jest to, że Lublin jest atrakcyjny dla wszystkich filmowców, którzy tutaj pojawiają, no ale pani jako szefowa promocji z pewnością wciąż ma pełne ręce roboty. Czy promowanie Lublina to dla was już formalność, czy jednak jest jeszcze wiele do zrobienia?
3: Wydaje mi się, że przyjemność. Przede wszystkim dlatego, że Lublin jest autentyczny i różnorodny. Mamy jedno właśnie z najlepiej zachowanych starych miast w Polsce. Miejsce o wyjątkowym znaczeniu historycznym, jak Państwowe Muzeum na Majdanku, ale także nowoczesne przestrzenie i tereny zielone. Także mamy tutaj dużo pięknych miejsc.
2: I macie co robić Państwo w związku
3: mamy
2: z tym.
3: Mamy co robić.
2: Lublin jest też europejską stolicą kultury, a w związku z tym też stolicą Polski Wschodniej, jeżeli chodzi o kulturę. Jak to wygląda, na czym to polega?
3: Jest to tytuł, którym się bardzo szczycimy. Wydaje mi się, że dlatego go dostaliśmy, że konsekwentnie rozwijamy potencjał filmowy między innymi miasta oraz stawiamy na kulturę. Film jest naturalną częścią tej opowieści, także bardzo się cieszymy, że Państwo u nas są, bo tu się wiele dzieje.
2: Pani Doroto, pani biuro mieści się też w bardzo specyficznym miejscu, bo na rynku głównym, rynek 8, i ma z pani stamtąd piękny widok też na miejsca, w których dzieją się różne sceny filmowe. Ostatnio kręcona była tam Lalka przecież.
3: Tak, tak było. Pracuję na Starym Mieście i zawsze z zaciekawieniem obserwuję plany filmowe. Ostatnio podczas zdjęć do Lalki miałam dekoracje i aktorów w kostiumach z XIX wieku. To niezwykłe uczucie widzieć właśnie, jak takie miejsca, które znam na co dzień, stają się częścią filmowej opowieści.
2: Ma pani czasem takie uczucie, że chciałaby pani wyskoczyć z biura, wejść tam do nich i stać się na przykład na chwilę statystką albo zagrać jakąś rolę małą?
3: Myślę, że nie jestem tak odważna, ale zza kulis bardzo chętnie to obserwuję.
2: A spacerując po mieście, ma pani takie swoje ulubione zakątki, do których pani często zagląda, zatrzymuje się, odpoczywa?
3: Tak, na przykład zaułek Hartwigów na Starym Mieście. Stare miasto jest w ogóle bardzo bogate w takie uliczki. Myślę, że czasami jak troszkę się zapomnę, to czuję się jak we włoskim miasteczku, nawet lepszym niż włoskim miasteczku.
2: Gdyby teraz ktoś przyjechał do Lublina, kto zupełnie tego miasta nie zna, to pierwsze miejsce, w które by pani go zaprowadziła, to?

0: Stare Miasto.
1: Niezmiennie.
0: Niezmiennie.
1: Szanowni Państwo, więc zapraszamy do Starego Miasta w Lublinie, ale nie tylko, bo to miasto naprawdę z ogromnym potencjałem, a tych miejsc filmowych można tutaj znaleźć naprawdę sporo.
2: Lublin, plan filmowy. Koniecznie się tam wybierzmy, jeżeli jesteśmy w pobliżu. A teraz ruszamy do Lublina ścieżką dźwiękową, ponownie z Pawłem Lucewiczem. Słuchaliśmy muzyki z filmu Sami Swój Początek. Zdjęcia do tego filmu kręcone były w Lublinie, a teraz muzyka z filmu Carte Blanche. Tam też powstawały zdjęcia do tego tytułu.

0: RMF Classic za 12 minut 18. Alexis French i jego kompozycja zatytułowana These Days, a to jest ten dzień, fajny dzień, w którym odwiedzamy Lublin.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Meldujemy się w Lublinie.
0: Meldujemy się. Ja nie widzę, ale słyszę po łączach, że Katarzyna Chnat i mocna ekipa mieszkańców Lublina jest teraz z nami na antenie RMF Classic.
2: Oj tak, naprawdę mocna, silna ekipa, zwarta i gotowa jest dzisiaj razem z nami. Pani Elżbieta, pan Rafał, pan Piotr, drugi pan Piotr, Paulina i pan Kacper, słuchacze i statysta, bo pan Kacper miał okazję wystąpić w jednej z produkcji. Panie Kacprze, to zacznę od pana. To był serial Matylda, kręcony w 2023 roku. Jak pan wspomina ten czas, tego momentu, kiedy wziął pan udział w zdjęciach?
3: Dzień dobry. Pamiętam, że uczestnictwo na planie tego serialu było dla mnie pięknym, ważnym, fascynującym doświadczeniem. Byłem już wcześniej statystą, statystowałem w Warszawie, teraz statystowałem w Lublinie w tym 2023 roku i mam nadzieję, że w Lublinie będzie jeszcze więcej okazji do tego, by stanąć właśnie na planie filmowym.
2: Pan już od lat interesuje się filmem, sztuką filmową. Chciałby pan być aktorem? Takim profesjonalnym?
3: W dzieciństwie chciałem być aktorem, teraz planuję zostać pisarzem, ale bardzo interesuję się wciąż filmografią i chętnie oglądam właśnie kino kostiumowe.
2: Oprócz serialu Matylda, które inne produkcje, które powstały tutaj w Lublinie, są dla pana ważne, istotne, ulubione?
3: Bardzo podobał mi się film Prawdziwy ból na przykład.
2: Coś jeszcze by pan polecił tym, którzy chcieliby poznać Lublin właśnie na kadrach filmu?
3: No to na przykład choćby seriale Sami Swoi.
2: Właśnie. No i do tych tematów serialowych będziemy jeszcze wracać, a ja mam do naszych gości jeszcze dwa pytania, bo po pierwsze chciałabym, żebyście państwo powiedzieli, które z tematów filmowych są waszymi ulubionymi, no bo skoro słuchacie RMF Classic, jesteście dzisiaj z nami, to z pewnością takie tytuły macie. Jakie to są?
4: Harry Potter, Johna Williamsa.
5: Serial 1670.
6: Czarne chmury.
2: Czarne chmury, tutaj pan Piraci Piotr
7: powiedział. Piraci z Karaibów.
2: I pan Piotr?
8: Ennio Morricone, dawno temu w Ameryce.
2: No i proszę, mnóstwo pięknych tematów nam się pojawiło. Ale skoro jesteście państwo tutaj mieszkańcami Lublina, przynajmniej w większości, to powiedzcie po takim jednym miejscu, które szczególnie polecacie tym, którzy jeszcze nigdy tutaj nie byli. I gdyby ktoś tu przyjechał po raz pierwszy, to gdzie koniecznie powinien się udać?
4: Polecam Ogród Botaniczny UMCS.
5: Muzeum Wsi Lubelskiej.
6: Muzeum na Majdanku.
7: Polecam szukanie koziołków lubelskich, można przy tym zwiedzić świetnie miasto.
8: Ja polecam Zamek Lubelski z kaplicą Trójcy Świętej.
2: No to mamy, proszę państwa, plan na zwiedzanie Lublina. Mam nadzieję, że to będzie inspiracja dla tych, którzy do tego miasta wybierają się, być może jeszcze tego lata. A my na koniec chcemy wam wszystkim przesłać najserdeczniejsze, najgorętsze pozdrowienia od całej naszej ekipy i od naszych słuchaczy.
9: Pozdrawiamy słuchaczy RMF Classic z Lublina!
0: Pięknie, dziękujemy, czujemy się pozdrowieni. Czy to już finał?
2: Tak, to już finał.
0: Ojejku. Chętnie byśmy jeszcze odwiedzili Lublin.
2: No właśnie, ja z wielkim smutkiem będę wyjeżdżać z tego miasta, bo już na tyle mi się tutaj spodobało, że wiem, że wrócę jeszcze nie raz i nie dwa.
0: Drodzy państwo, drodzy słuchacze RMF Classic, ci również zgromadzeni w Lublinie na finał, fragment ścieżki dźwiękowej filmu, który był też u was kręcony Ogniem i Mieczem, ale tym razem będzie to piosenka Edyta Górniak, Mietek Szcześniak, Dumka na dwa serca, dumni z filmowego i pięknego Lublina. Dziękujemy za gościnę, cudowne opowieści. Halo Lublin! Dziękujemy!
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Poprawia nastrój RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Mark Knopfler i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Biznesmen i Gwiazdy. 8 minut po 18. Kierunek lato w RMF Classic. Ale było fajnie w Lublinie. Lublin odwiedziliśmy w ramach naszej filmowej mapy Polski i jesteśmy dumni, że mamy to miasto na naszej mapie. Ale przecież, no jak to my, przyczajony tygrys, ukryty smok, cały czas czujni, uważni i rozglądamy się kulturalnie. Teraz Wrocław na horyzoncie i na oku.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Wrocławia.
0: A we Wrocławiu w sierpniu wrocławska hala stulecia ugnie się pod ciężarem magnackiej dumy. Gotowa jest już panorama 1670, dłuższa o 1670 mm od tej drugiej, czyli panoramiczne widowisko malarskie, które przenosi nas prosto do Adam Czychy. Będzie można stanąć w środku tej opowieści, poczuć klimat, no i zobaczyć ten rozmach, o którym Andrzej z Zapłotu nawet nie śmiał marzyć. Będzie można też rzucić okiem na inne atrakcje, przekroczyć niewidzialną granicę ekranu, tak zapewniają organizatorzy, poczuć tę zakulisową atmosferę planu serialu, zobaczyć autentyczne elementy tego planu, stroje i scenografię. Wielkie otwarcie panoramy już dziś, czyli w dniu premiery trzeciego sezonu serialu 1670. To Wrocław, w którym byliśmy. To jeszcze wakacyjna powtórka z radiowych częstotliwości. Jak nas słychać we Wrocławiu?
1: RMF Classic. We Wrocławiu 99,2 FM.
0: Pozdrawiamy Wrocław i ruszamy. Wyprawa do raju 1492. Muzyka Wangelisa teraz nas prowadzi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jako dziecko chciałem być i faraonem, i zbrodniarzem, i sprawiedliwym, i tym taternikiem. Na życie by mi starczyło, żeby tyle scenariuszy poprowadzić. Więc to granie jest dla mnie magiczne. Scena jest magiczna.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.

0: 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
1: Zapraszam, idziemy razem ścieżką dźwiękową. Niezmiennie o tej porze, od poniedziałku do piątku, kierunek lato, radio RMF Classic, a teraz szansa, która czeka na Was już w najbliższy weekend.
2: A world of opportunity awaits. Pride of Poland.
1: Aukcja Pride of Poland podczas Dnia Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. Tam spotkacie najpiękniejsze klacze i ogiery polskiej hodowli, o których mówi Monika Słowik, prezes stadniny koni Michałów.
3: Jeżeli chodzi o tą aukcję pierwszą, najważniejszą, czyli Pride of Poland, mamy do pokazania 6 koni, do zaprezentowania i do zaproponowania potencjalnym kupcom. Koni, jeżeli chodzi o tą drugą aukcję, jest zdecydowanie więcej, bo jest ich ponad 2 razy tyle, czyli 13. I w tej drugiej ofercie aukcyjnej mamy 2 ogierki.
4: To nie jest łatwy rynek, też takich niespokojnych trochę czasach światowych.
3: Najpierw mówiliśmy o tym, że Europa nie jest specjalnie stabilna. W tej chwili wiemy, że nie tylko Europa nie jest stabilna.
4: Bliski Wschód też nie jest stabilny.
3: Czyli właśnie nasz potencjalny klient też niestety nie ma spokojnego czasu u siebie. To jest oczywiście wielki znak zapytania, ilu klientów do nas dotrze, ile rzeczywiście będzie zainteresowanych realnie kupieniem koni, bo wydać duże pieniądze na konia to nie jest specjalnie duża dla nich pewnie sprawa, natomiast później, żeby te konie były bezpieczne, żeby te konie mogły zostać przetransportowane w sposób właściwy tam, gdzie będą te ich stajnie docelowe, no to na pewno też jest zmartwieniem naszych potencjalnych klientów, ale mamy nadzieję, że się to troszeczkę chociaż ustabilizuje, a oni w dużej części też stoją w Europie, więc to jest dla nas jakaś pociecha.
4: Tak, bo przenoszą część tego biznesu, który mają w Bliskim Wschodzie, właśnie do Europy, która jest zdecydowanie spokojniejsza.
3: Nam się wydaje, że nie jest spokojna, ale dla nich na pewno jest zdecydowanie spokojniejsza.
1: Z Moniką Słowik, której stadnina Michałów współorganizuje tegoroczne Dni Konia Arabskiego, rozmawiał Tomasz Staniszewski. Dni Konia Arabskiego w stadninie koni Janów Podlaski odbędą się w dniach od 7 do 11 sierpnia tego roku.
0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.

RMF Classic, kierunek lato. Idziemy przez to lato ścieżką dźwiękową RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa, muzyka dużego i małego ekranu. Już niebawem Jan A.P. Kaczmarek, jego muzyka do filmu Mój przyjaciel Hachiko. Będzie też Akademia Policyjna. I gdy już zbliżać się będzie końcówka sierpnia i zaczniemy już tęsknić za latem, to proszę pamiętać, że wrzesień też zapowiada się filmowo i kulturalnie. Proszę zerknąć na naszą stronę do zakładki Polecamy i zobaczyć, jakie wspaniałości proponuje Braswood, czyli Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej. Ma dwie daty, 12 i 13 września, Sopot, Opera Leśna i Gdańsk i prawdziwy ocean muzyki filmowej dużego i małego ekranu.

and schemes. I nailed the trick.

0: reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
0: Po reklamie.
14: Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: 5 sierpnia 1956 roku Życie Warszawy informuje, że przy Marszałkowskiej i przy Świętokrzyskiej pojawiły się nowe sklepy spożywcze. Niby nic wielkiego, ale to sklepy samoobsługowe. Konserwy, wina, słodycze, wszystko jak w tradycyjnym sklepie, tyle że samodzielnie z półki do wiklinowego koszyka. Za to pieczywo trzeba wbić na metalowy szpikulec. Czy to się uda z czerstwym? Pytało Życie. Póki co ruch spory, choć wielu klientów zagląda tylko z ciekawości. Na Śląsku Opolskim znowu leje. Ledwie wody lipcowej powodzi opadły, a już władze ogłosiły alarm dla Oławy i Wrocławia, o czym 5 sierpnia 1966 roku zawiadamia Kurier Polski. Oberwanie chmury było też w Częstochowie, a w Tatrach Halny wieje z prędkością 41 metrów na sekundę. Typowe polskie lato. Kurier pisze również o wojennych remanentach. Mimo że od zakończenia wojny minęło 21 lat, w całym kraju obywatele wciąż oddają milicji broń znalezioną w schowkach, na strychach domów i altankach. Kolekcjonerom dobrowolnie przekazującym pamiątki nie grożą żadne konsekwencje, o ile broń nie została użyta do przestępstwa, co milicja skrzętnie sprawdzała w swoich rejestrach. 5 sierpnia 1976 roku Życie Warszawy pisze za Dziennikiem Bałtyckim, że Sopockie Molo liczy sobie już 50 lat i rokrocznie jego remonty pochłaniają 2 do 4 milionów złotych. Konieczny jest zatem remont. Biuro Projektów Budownictwa Morskiego już opracowało dokumentację w dwóch wariantach: remontu kapitalnego za 70 milionów i budowy nowego molo, na co trzeba przeznaczyć aż 200 milionów. Teraz pozostało już tylko podjąć decyzję, a prace powinny ruszyć niebawem. Wybrano wariant tańszy, ale na realizację trzeba było poczekać jeszcze 14 lat, aż do upadku PRL-u. Piękna Renata w koronie Miss Polonia 86. Tak, 5 sierpnia 1986 roku Ekspres Wieczorny na pierwszej stronie relacjonuje wydarzenia z Sopockiej Opery Leśnej. 19-letnia Renata Fatla z Bielska-Białej od początku była faworytką publiczności, dziennikarzy i jurorów. W nagrodę otrzymała zielone Daihatsu. Idealnie pod kolor oczu. Podczas show wystąpił zespół Vox, a oprawę muzyczną zapewniał Aleksander Maliszewski i Alex Band. Finał na żywo oglądało 4000 widzów i miliony przed telewizorami. Pani Renata mieszka obecnie w Toskanii. Być może nas słucha. Pozdrawiamy.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: To był menuet z Symfonii Wojskowej Haydna, a to jest RMF Classic, kierunek lato. Idziemy razem ścieżką dźwiękową i może zajrzymy teraz do Lubomierza. Tu dziś rozpoczyna się 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. To najstarszy festiwal filmowy na Dolnym Śląsku i jedyny festiwal, który podsumowuje komedię filmową jako kino gatunkowe. Miejsce nieprzypadkowe w Lubomierzu. Kręcona była kultowa trylogia Sami Swoi. A jak z humorem w polskim kinie? Oto pytam szefową jury Beatę Zaborek.
1: Bardzo taki błyskotliwy humor, bym powiedziała. Ciekawe scenariusze, nie mogę mówić, nie mogę niczego zdradzić, ale bardzo ciekawe scenariusze, co mnie bardzo ucieszyło, jak oglądałam te filmy, że po pierwsze, nie mogę mówić, nie mogę niczego zdradzić, ale bardzo ciekawe scenariusze, co mnie bardzo ucieszyło, jak oglądałam te filmy,

0: wiadomo, że w samych swoich pada taka kwestia, że jest u nas, jest jeszcze u nas kilka granatów w świątecznym ubraniu.
1: Sąd trzeba sądem, je mieć.
0: A sprawiedliwość, tak. Sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Więc rozdamy nagrody, wręczymy nagrody, granaty, trzy granaty. No i niech te filmy idą dalej w świat, niech nas reprezentują.
2: I niech się dobrze oglądają. 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu od dziś do 9 sierpnia.
3: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.

0: przebój z repertuaru Eurythmics w takiej interpretacji prosto ze ścieżki dźwiękowej drugiego sezonu serialu Wednesday. RMF Classic, muzyka dużego i małego ekranu. Serdecznie zapraszam i polecam nasz ocean muzyki filmowej na falach RMF Classic. Dziękuję za wspólny spacer ścieżką dźwiękową i filmową wyprawę do Lublina. Życzę dobrego wieczoru, dobrego lata. Do usłyszenia. Ula Urzędowska.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.

0: reklama.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Po reklamie.
7: Przynosi spokój po burzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będą zgniłe jabłka, duchy z szafy i nie do końca udana intryga. Kornel Makuszyński to postać mocno wpisana w polską literaturę. Monika Żeromska, córka Stefana Żeromskiego, znała go jednak z zupełnie innej, to znaczy nie tylko literackiej strony. Bywał u nich w Zakopanem częstym gościem. Niby kolegą starszego pokolenia był, ale jak pisze Monika Żeromska, utarło się, że Kornel Makuszyński całe dnie spędzał nie z dorosłymi, a z nami, dziećmi. Wieczorem tylko, kiedy myśmy szli spać, on siadał do brydża w palarni. Zabawy, a właściwie figle z nim, były dość ostre. Kiedy na przykład jego buty narciarskie stały po oczyszczeniu przed jego drzwiami, a wiadomo było, że on ich zaraz nie włoży, bo była odwilż, wkładałyśmy mu z Marysią do tych butów dwa jabłka nadgniłe. Kiedy po kilku dniach wsadzał nogi do butów, można było sobie wyobrazić, w jaką obrzydliwość wdeptywał. Ale zemsta jest słodka. On nam za to pod prześcieradła naszych łóżek wkładał najrozmaitsze rzeczy. Szczotkę, nasiąknięty wodą ręcznik albo wyciętego z papieru pająka. My zapychałyśmy mu dziurkę od klucza w jego pokoju skórką od mandarynki i z ukrycia przyglądałyśmy się, jak się męczy, nie mogąc drzwi otworzyć. On się zasadzał na nas w naszych pokojach w szafie, ubrany w prześcieradło i wylatywał na którąś z nas o zmierzchu z okrutnym wyciem. Nasze matki patrzyły na te zabawy z zupełną obojętnością. Pewnie były zadowolone, że ktoś z dorosłych jest z nami na sankach. A teraz intryga. Kiedy Makuszyński miał wyjechać do Warszawy, a nam było smutno rozstawać się z nim, namówiłyśmy pewną młodą panienkę, aby swoim wyrobionym pismem wysmażyła podyktowany w części przez nas list miłosny, pełen smutku i namiętności, w którym nieznana wielbicielka błagała go o pozostanie w Zakopanem. I co? Udało się? No, tylko częściowo. Jak pisze Żeromska, Makuszyński pozostał, ale dla nas był stracony, bo najpierw szukał, a potem, zdaje się, znalazł nawet tę tajemniczą nieznajomą. I tak to jest. Jabłka, buty, skórki z mandarynki to niewinne figle, ale w sprawach sercowych żartów nie ma.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja sobie zawsze mówię, że z jednej strony jestem inteligentny, ale niezbyt mądry.
3: Tak bywa.
2: Bywa, czasami, prawda? Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
14: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
15: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
14: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
14: Aflofa.
4: Po reklamie.
0: Dla tych, co w górach i na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: chodu jest warte.
1: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium

lunetki i małe teleskopy. Następne zbliżenie do Słońca nastąpi dopiero 12 lipca 2126 roku. Astronomowie przewidują, że osiągnie wtedy jasność pozwalającą na łatwą obserwację gołym okiem. Pomiędzy godziną 22 a północą, zanim wzejdzie Księżyc, niebo będzie najlepsze do ich obserwacji. Radiant Roju, znajdujący się w gwiazdozbiorze Perseusza na północnym wschodzie, wznosi się w tym czasie coraz wyżej. Nie musimy jednak patrzeć prosto na niego. Meteory będą rozbiegać się po całym niebie. Już teraz można liczyć na kilkanaście spadających gwiazd w ciągu godziny. Wiele z nich to szybkie, niezwykle jasne obiekty, pozostawiające na ułamek sekundy świetlisty ślad, tak zwane smugi. Do obserwacji Perseidów nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu. Wystarczą nasze oczy i leżak skierowany najlepiej w okolice zenitu lub lekko na północny wschód. Ważne jest wybranie miejsca obserwacji. Najlepiej na polowanie na Perseidy wybrać miejscówkę z daleka od świateł miasta, pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Lato Emocji, czyli 20. wakacyjny festiwal filmowy Letnie Tanie Kino Branie. O tym, co dzieje się w kinie pod Baranami Krakowskim, opowie nam Marynia Gierac. Sprawdzimy też, co u aktorów się dzieje grających rodzeństwo w serialu 1670. Jak rozwijają się ich postacie?
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: To, co lubisz. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Klasik zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Daty nie są więc aż tak ważne, ale dla porządku. Pierwszy wpis. 30 kwietnia 1906. 11 dni po śmierci Piotra. Ostatni, niecały rok później. Pismo Marii jest lekko pochylone, wyraźne. Z czasem zmienia się tylko trochę. Widać, że uczyła się kaligrafii. Dba o każdy szczegół. Rzadko coś skreśla. W 1911 roku, kiedy Maria kandydowała do Francuskiej Akademii Nauk, jej pismu na zlecenie prasy przyjrzała się sławna we Francji chiromantka i jasnowidzka Madame Freya, Valentine Doncus. Przygotowała dokładną charakterystykę. Umysł rozważny, ostrożny, zdolność do entuzjazmu, wytrwałość w wysiłkach. Aktywność mózgu regularna i metodyczna, przemyślane, dojrzałe decyzje, wyrażane niemal zawsze w sposób definitywny. Wielka wrażliwość nie przejawiająca się w wylewności uczuć. Skłonność do zamykania się w sobie, w życiu wewnętrznym niedostępnym dla familiarności. Więcej opanowania niż spontaniczności, skromność, nie tylko dla pozorów, bardzo mało kokieterii. Brak zainteresowania sprawami praktycznymi, ale wielka chęć uwolnienia własnej osobowości, umocnienia jej, wydobycia na światło dzienne. Zamiłowanie do skupienia i samotności. Sumiennie skrupulatna. Charakter lojalny i pewny, w którym nerwowość jest bez przerwy poskramiana silną wolą zwalczania każdej słabości. Dziennik żałobny Maria pisze po francusku. W dużej części jest to monolog. Zwraca się w nim do Piotra, swojego męża. Wypadek. To, co stało się w czwartek 19 kwietnia 1906 roku, znamy z relacji prasowych i zeznań świadków. Są też wspomnienia Marii. Tego dnia Piotr krzątał się po domu w pośpiechu. Zbierał dokumenty do teczki chaotycznie, nerwowo. Zawsze był lekko roztargniony. Zaplanował kilka spotkań na mieście.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Prognoza na jutro.
13: Jutro, czyli w czwartek, bardzo gorąco, ale zachmurzenie przejściowo wzrastające do dużego, postępujące z północnego zachodu w głąb kraju, przelotny opad deszczu oraz burze z gradem. 25 stopni na północnym zachodzie, około 31 stopni w centrum i 40 stopni lokalnie na Lubelszczyźnie.
14: Szerokiej drogi na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
0: Po reklamie.
15: Podróżuj latem z RMF Class.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jako dziecko chciałem być i faraonem, i zbrodniarzem, i sprawiedliwym, i tym taternikiem. Na życie by mi starczyło, żeby tyle scenariuszy poprowadzić. Więc to granie jest dla mnie magiczne. Scena jest magiczna.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Po reklamie. Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Lato Emocji, czyli 20. wakacyjny festiwal filmowy Letnie Tanie Kinobranie. O tym, co dzieje się w kinie pod baranami krakowskim, opowie nam Marynia Gierac. Sprawdzimy też, co u aktorów się dzieje grających rodzeństwo w serialu 1670. Jak rozwijają się ich postacie?
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Uderzała więc niczym szerszeń i zaraz dokładała nogami. Była na tyle rozciągnięta, że nogą potrafiła zadać cios w ucho. Zwykle, kiedy się tak popisywała, rywale uciekali z ringu albo wręcz awanturowali się, że to nie jest boks. Ale ten młody był naprawdę niezły i kilka razy udało mu się ją skutecznie trafić. Kręciła się wokół niego jakiś czas, żeby go zmęczyć i otumanić, a dopiero gdy poczuła, że jest osowiały, przystąpiła do ataku. Nie zwlekała i uderzała raz za razem. Gdy pierwszy raz udało jej się powalić go na deski, dwóch pozostałych dosłownie dostało szału. Wskoczyli na ring, żeby ratować honor kumpla i zaatakowali ją frontalnie z dwóch stron. Pozwoliła im podejść jak najbliżej, a potem synchronicznymi ciosami, które z boku wyglądały jak jedno uderzenie, natarła na dwóch jednocześnie. W tym momencie jeden z nich po prostu uciekł. Była tak skupiona na walce i oderwana od tego bałaganu, w którym cały dzień tkwiła, że nie słyszała, co dzieje się poza ringiem. Za późno dotarło do niej, że ktoś woła jej imię. Skupiła się i wytężyła wzrok. A wtedy ten, którego na początku już znokautowała, wykorzystał jej nieuwagę i uderzył ją prosto w brzuch. Aż się zapowietrzyła i runęła na deski, chwilowo zamroczona. Widziała, jak podchodzi Gonzo i liczy, jakby byli na prawdziwych rozgrywkach. Ostatkiem sił się podniosła, podskoczyła kilka razy, żeby się otrzeźwić. Chociaż niewiele to dało, bo w głowie wciąż jej się kołowało i praktycznie nie kontaktowała. Już nie myślała, nie kombinowała. Gdy tylko Gonzo wycofał się poza teren walki, pozwoliła przeciwnikowi podejść jak najbliżej i walnęła go z całej siły w ramię, żeby odsłonić jego głowę, a następnie poprawiła kopniakiem. Padł bez czucia, a z nosa trysnęła mu krew. W tym momencie pozostali dwaj obrzucili ją stekiem wyzwisk, a ona patrzyła na nich zalana własną krwią i uśmiechała się szeroko.
2: Siela!
1: Zobaczyła Gonza idącego w jej kierunku i powoli wdrapującego się na ring. W dłoni trzymał telefon. Lena nie do końca pojmowała, dlaczego chce ją ściągnąć na dół, kiedy ona właśnie wygrywa. Dopiero gdy zdjęła miękki hełm, usłyszała wyraźniej.
2: Marek cię wszędzie szuka. Chyba musisz jechać. Pilny.
1: Co? Wychrypiała i wyjęła ochraniacz na zęby. Co? Gonzo znów przyłożył aparat do ucha.
2: Tak, jest tutaj. Potwierdził. Przestraszyła mi właśnie trzech klientów. Pewnie już nie wrócą.
1: Parsknął ubawiony, a potem nagle zmarkotniał, słysząc słowa rozmówcy. Odsunął aparat od ucha i zniżył głos do szeptu.
2: Lena, zamordowano twoją podopieczną. Marek mówi, że będziesz wiedziała, o kogo chodzi. Natychmiast masz przyjechać na miejsce zdarzenia, zanim zaczną oględziny.
1: Znasz adres Darii Walewskiej. Przed windą kłębił się tłum, ale Lena nie zamierzała czekać, aż znajdzie się tam dla niej miejsce. Ruszyła do schodów, rozpychając się łokciami między gwardią gapiów i ledwie radzących sobie z nimi mundurowych. Gdy ją zatrzymywano, podsuwała każdemu pod nos odznakę i niewiele się odzywając, uparcie parła naprzód. W nowym mieszkaniu Darii nie była ani razu, ale wiedziała, że dziewczyna wybrała lokal ze względu na piąte piętro i oddzielny korytarzyk, który w jej mniemaniu miał dodatkowo chronić ją przed ewentualnym atakiem stalkera. Teraz ten korytarzyk był zapchany ludźmi z ekipy policyjnej, a przed taśmą stał przewodnik z psem tropiącym.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.